0: Punkty programu zostały zrealizowane. W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny.
0: Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczone. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia Agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy. Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu.

0: zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy disco polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu disco polo wciąż zaskakują.
2: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata.
1: Luna, nasza eksportowa gwiazda, po eurowizyjnej klęsce w 2024 roku postanowiła podbić światowe salony. Najnowsze wieści? Bawiła się na imprezie samej Madonny w Londynie. Wygląda na to, że polska artystka doskonale odnajduje się w międzynarodowym towarzystwie, a jej nowy album Fairy Pop już zdobywa uznanie. Ciekawe, czy Madonna poprosi ją o autograf. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
2: Jerry Lee Lewis, niegdyś kandydat na tron rock'n'rolla, spektakularnie zderzył się z rzeczywistością. W 1958 roku, podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, ujawnienie jego małżeństwa z 13-letnią kuzynką wywołało skandal, który zdmuchnął jego karierę jak świeczkę na wietrze. Brytyjska prasa nie miała litości, a koncerty zamieniły się w festiwal gwizdów i wyzwisk. Zamiast stadionów, Lewis musiał zadowolić się występami w podrzędnych barach, a jego złota era w rock'n'rollu legła w gruzach. Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
1: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rock. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
2: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
1: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
1: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia. Dolina Dolnej Odry, nazywana polską Amazonią, nie stanie się na razie parkiem narodowym. Choć ustawa przeszła przez parlament, weto prezydenta Karola Nawrockiego zatrzymało ten proces. Mimo to ten unikatowy ekosystem, pełen dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów, wciąż zachwyca i przyciąga turystów. Eksperci podkreślają, że pełnoprawny park narodowy to najlepsza forma ochrony dla tego obszaru. Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po dniu strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w szpitalu południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane. Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem.
1: Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją, która może zaszkodzić relacjom z Polską. Rosyjska FSB planuje opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące Wołynia i II wojny światowej. Celem jest podgrzanie emocji i osłabienie współpracy między Warszawą a Kijowem. W Polsce temat Wołynia budzi silne emocje, co może zostać wykorzystane przez Kreml do pogłębienia nieufności.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
2: Huchucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A. Hiszpania zmierzy się dziś z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Angel Rodado z Wisły Kraków podkreśla, że kluczowe będzie zatrzymanie Cristiano Ronaldo. Hiszpanie liczą na dobrą formę Mikela Oyarzabala i Lamina Yamala, którzy mogą zapewnić awans do ćwierćfinału. Rodado wierzy, że Hiszpania ma potencjał, by pokonać Portugalię i walczyć o Mistrzostwo Świata.
2: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
1: Zmarł Grzegorz Miętus, 33-letni polski skoczek narciarski, który startował w Pucharze Świata. Był bratem Krzysztofa Miętusa, obecnego asystenta trenera kadry. Grzegorz Miętus pracował ostatnio jako trener w AZS Zakopane. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
2: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Anna Maria Markowicz, znana piłkarka i modelka, po meczu Portugalia-Chorwacja na mundialu wyprosiła swojego partnera z sypialni. Jej chłopak, portugalski obrońca Tomas Ribeiro, świętował zwycięstwo swojej drużyny, co nie spodobało się Chorwatce. Mecz zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziów, którzy nie uznali gola dla Chorwacji. Anna Maria, grająca dla Brooklyn FC, ma także 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: musisz lecieć na bal.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 426 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca, Markiza Cruz odkrywa tajemnicę i wydaje bezwzględny rozkaz. Pia, zrozpaczona gospodyni, musi opuścić posiadłość z chorym synkiem, Diegito. Sytuacja staje się dramatyczna, a przyszłość chłopca wisi na włosku. Czy Pia znajdzie odwagę, by sprzeciwić się potężnej arystokratce? Czy ktoś z pałacu stanie po jej stronie? Te wydarzenia mogą wywołać prawdziwą burzę w La Promesie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
3: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg po rozstaniu z Elizą zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: W nadchodzących odcinkach, Na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
3: Barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po Dniu Strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
2: We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11. piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są na

0: transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie trzy jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
1: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
0: Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
0: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. Trzy posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę. Bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
1: Hansaton Studio w Berlinie, miejsce, gdzie rock spotkał się z zimną wojną, stało się legendą dzięki artystom takim jak David Bowie i Iggy Pop. Nagrywanie muzyki pod czujnym okiem uzbrojonych strażników to nie lada wyzwanie, ale dla wielu twórców była to idealna ucieczka od komercji. Bowie, uciekając przed kokainowym koszmarem, stworzył tam Heroes, a Depeche Mode wykorzystało budynek jako instrument, biegając po schodach z magnetofonami. Nawet U2 w obliczu rozpadu znalazło w Hansa inspirację do stworzenia One. To miejsce, gdzie surowość i historia tworzyły niepowtarzalną atmosferę, której nie da się podrobić. Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą 4-osobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Jagiellonia Białystok wygrała drugi mecz sparingowy, pokonując Pogoń Siedlce 4-1. Dwie bramki zdobył Yuki Kobayashi, a po jednym trafieniu dołożyli Zachary Zalewski i Sergio Lozano. Zespół w dobrych nastrojach przygotowuje się do zgrupowania w Austrii, które rozpocznie się 6 lipca. Podczas obozu zmierzą się z drużynami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją 3 drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia Agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli. Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 19 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: somebody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 426 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca, Markiza Cruz odkrywa tajemnicę i wydaje bezwzględny rozkaz. Pia, zrozpaczona gospodyni, musi opuścić posiadłość z chorym synkiem, Diegito. Sytuacja staje się dramatyczna, a przyszłość chłopca wisi na włosku. Czy Pia znajdzie odwagę, by sprzeciwić się potężnej arystokratce? Czy ktoś z pałacu stanie po jej stronie? Te wydarzenia mogą wywołać prawdziwą burzę w La Promesie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg, po rozstaniu z Elizą, zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: W nadchodzących odcinkach, Na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
1: barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Afera wokół Szpitala Południowego stawia Rafała Trzaskowskiego w trudnej sytuacji. Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wyniki sondażu pokazują, że opinia publiczna jest mocno podzielona. W odpowiedzi na kryzys Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach. Polska może być w centrum politycznej burzy z powodu doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Były minister obrony Mariusz Błaszczak domaga się od rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej pilnych wyjaśnień w tej sprawie. Podkreśla, że milczenie władz jest niezrozumiałe, a decyzja o przekazaniu uzbrojenia byłaby skandaliczna. Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta również uważa, że pytanie o przekazanie pocisków jest zasadne.
0: W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane. W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny.
0: Mija 1000
1: akry ziemi. Strażacy

0: 1 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia Agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy. Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wiecie, celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami?
3: Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jerry Lee Lewis, niegdyś kandydat na tron rock'n'rolla, spektakularnie zderzył się z rzeczywistością. W 1958 roku, podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii, ujawnienie jego małżeństwa z 13-letnią kuzynką wywołało skandal, który zdmuchnął jego karierę jak świeczkę na wietrze. Brytyjska prasa nie miała litości, a koncerty zamieniły się w festiwal gwizdów i wyzwisk. Zamiast stadionów, Lewis musiał zadowolić się występami w podrzędnych barach, a jego złota era w rock'n'rollu legła w gruzach. Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
3: Pete Townshend z The Who postanowił, że jego gitara musi być głośniejsza niż wszystko inne na scenie. Wymusił na Jimie Marshallu stworzenie gigantycznej kolumny z 8 głośnikami, która okazała się logistycznym koszmarem. Ekipa techniczna miała dość, a kolumna była tak niepraktyczna, że trzeba było ją przeciąć na pół. Tak narodziła się słynna wieża Marshalla, która stała się symbolem rockowej potęgi, choć czasem to tylko puste obudowy na scenie. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rok. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia. Dolina Dolnej Odry, nazywana polską Amazonią, nie stanie się na razie parkiem narodowym. Choć ustawa przeszła przez parlament, weto prezydenta Karola Nawrockiego zatrzymało ten proces. Mimo to ten unikatowy ekosystem, pełen dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów, wciąż zachwyca i przyciąga turystów. Eksperci podkreślają, że pełnoprawny park narodowy to najlepsza forma ochrony dla tego obszaru. Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił 2-dniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
0: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Hiszpania zmierzy się dziś z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Angel Rodado z Wisły Kraków podkreśla, że kluczowe będzie zatrzymanie Cristiano Ronaldo. Hiszpanie liczą na dobrą formę Mikela Oyarzabala i Lamina Yamala, którzy mogą zapewnić awans do ćwierćfinału. Rodado wierzy, że Hiszpania ma potencjał, by pokonać Portugalię i walczyć o Mistrzostwo Świata.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Podczas meczu Francja, Paragwaj na mundialu 2026 doszło do kontrowersji związanych z brutalną grą Paragwaj. Mimo przewagi Francuzów, spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 po golu Kyliana Mbappé z rzutu karnego. Sędzia Ilgiz Tantaszew z Uzbekistanu został skrytykowany za brak reakcji na agresywną grę Paragwaju, nie pokazując ani jednej żółtej kartki. Ekspert TVP Jakub Wawrzyniak ostro ocenił postawę arbitra, sugerując, że nie powinien już sędziować na mundialu.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski i trener, mający zaledwie 33 lata. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Narciarski. Żona sportowca, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała do mediów o zaprzestanie spekulacji na temat przyczyn zgonu. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i pracy jako trener młodych skoczków.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Hubert Hurkacz walczy dziś w czwartej rundzie Wimbledonu z Janem Lennardem Struffem. Obaj zawodnicy mają remisowy bilans spotkań, ale to Niemiec wygrał ich jedyny pojedynek na trawie. Hurkacz rozpoczął turniej od zwycięstw nad Kasperem Rudem, Sebastianem Offnerem i Tomim Paulem. Czy Polak awansuje do ćwierćfinału? Czekamy na wynik tego emocjonującego starcia. Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: Serial Na wspólnej wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W odcinku 4239 Weronika odkryła prawdziwą tożsamość Grega, co zapoczątkowało serię dramatycznych wydarzeń. Jarek Berg po rozstaniu z Elizą zaczyna nowy rozdział w życiu, a Martyna Wrońska może być kluczem do jego serca. Tymczasem Michał, zainspirowany ślubem przyjaciółki, proponuje Lucy wspólne mieszkanie, co może być przełomem w ich związku. W redakcji natomiast wybucha skandal związany z handlem fałszywymi dyplomami, co może wstrząsnąć całym środowiskiem. Marcelina odkrywa kompromitujące fakty, które mogą zaszkodzić wielu osobom, w tym Andrzejowi Brzozowskiemu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się pełne napięcia i niespodzianek. W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim Patryk Pietrek, grany przez Piotra Pręgowskiego, zaskoczy fanów nowym wizerunkiem. Aktor zrezygnował z dotychczasowego uczesania, co można zobaczyć na materiałach wideo z planu. Prace nad nowym sezonem ruszyły w te wakacje i obfitują w niespodzianki. Pietrek, znany z barwnej drogi od miłośnika trunków do gwiazdy disco polo, nie kryje radości z powrotu na ekran. Premiera 11 sezonu, zatytułowanego Rancho Zemsta Wiedźm, zaplanowana jest na jesień. Nowa seria będzie liczyć 6 odcinków i zakończy historię mieszkańców Wilkowej. To wyjątkowy czas dla fanów, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Gródku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach, Na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
1: barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. 2 braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po Dniu Strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.
2: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat od 2022 do 2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma zbadać przecieki dotyczące tajemnic państwowych. Sprawa dotyczy możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, co wywołało polityczną burzę. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku.

0: centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
0: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
2: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy Disco Polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu Disco Polo wciąż zaskakują.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Damian Michałowski, znany z Dzień Dobry TVN, nie przestaje zaskakiwać. Choć jego kalendarz pęka w szwach, marzy o własnym reality show w stylu Big Brothera. W międzyczasie obsesyjnie sprawdza loty i hotele, bo przecież kto nie chciałby być mistrzem organizacji? A na deser z niecierpliwością czeka na Taskmastera, bo przecież śmiech to zdrowie, a Adam Woronowicz i Czarek Sikora to gwarancja łez ze śmiechu. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur.
1: Hansaton Studio w Berlinie, miejsce, gdzie rock spotkał się z zimną wojną, stało się legendą dzięki artystom takim jak David Bowie i Iggy Pop. Nagrywanie muzyki pod czujnym okiem uzbrojonych strażników to nie lada wyzwanie, ale dla wielu twórców była to idealna ucieczka od komercji. Bowie, uciekając przed kokainowym koszmarem, stworzył tam Heroes, a Depeche Mode wykorzystało budynek jako instrument, biegając po schodach z magnetofonami. Nawet U2, w obliczu rozpadu, znalazło w Hansa inspirację do stworzenia One. To miejsce, gdzie surowość i historia tworzyły niepowtarzalną atmosferę, której nie da się podrobić. Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Jagiellonia Białystok wygrała drugi mecz sparingowy, pokonując Pogoń Siedlce 4-1. Dwie bramki zdobył Yuki Kobayashi, a po jednym trafieniu dołożyli Zachary Zalewski i Sergio Lozano. Zespół w dobrych nastrojach przygotowuje się do zgrupowania w Austrii, które rozpocznie się 6 lipca. Podczas obozu zmierzą się z drużynami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją 3 drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy.
2: Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie zapomniany, wraca do łask. Ten owoc to prawdziwa skarbnica witamin, w tym witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie i odporność. Dietetycy zachęcają do włączenia agrestu do letniej diety, podkreślając jego niskokaloryczność i korzystny wpływ na trawienie. Warto sięgnąć po ten smak dzieciństwa i odkryć jego zalety na nowo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija rok od ślubu Kingi Dudy, córki byłego prezydenta Polski, z Mateuszem Zawistowskim. Para obchodzi swoją papierową rocznicę. Przypomnijmy, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy i odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a na wesele zaproszono tylko najbliższych. Kinga Duda wybrała na ten dzień prostą, elegancką suknię ślubną w perłowym odcieniu bieli. Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury również 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczone. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji. Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w trzech województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Znaleziono dodatkowe narkotyki.

0: metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata? Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę. Bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jacek Jeszcze wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu. Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
2: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
1: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
1: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
2: Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisała umowę z Komisją Europejską na prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Środki te mają wzmocnić polską obronność i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Wiceminister Obrony Narodowej Paulina Sobkowiak-Czarnecka zapowiada szybkie przełożenie funduszy na nowoczesny sprzęt i nowe miejsca pracy. Już podpisano 62 umowy z polskimi firmami, co ma zwiększyć możliwości eksportowe i inwestycje w kraju. Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po Dniu Strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Afera wokół Szpitala Południowego stawia Rafała Trzaskowskiego w trudnej sytuacji. Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wyniki sondażu pokazują, że opinia publiczna jest mocno podzielona. W odpowiedzi na kryzys Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach.
2: Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem. W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
2: Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20.55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat od 2022 do 2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma zbadać przecieki dotyczące tajemnic państwowych. Sprawa dotyczy możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, co wywołało polityczną burzę. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
3: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
3: Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008. Policja w Bydgoszczy analizuje nagranie z kamery samochodowej na 5008.

0: Polski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Daniel Martyniuk, syn gwiazdy Disco Polo, znów w centrum uwagi. Po okresie ciszy wraca z dramatycznymi oskarżeniami wobec własnej rodziny, twierdząc, że został przez nich pobity. Zdjęcia ze szpitala i rentgen czaszki opatrzył piosenką Iron Man, Black Sabbath, co dodaje całej sytuacji nieco rockowego dramatyzmu. Martyniuk zapowiada, że rodzina zapłaci za operacje plastyczne, a jego twarz wróci do dawnego wyglądu, choćby miało to kosztować fortunę. Cóż, rodzinne dramaty w stylu Disco Polo wciąż zaskakują.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
1: Filip Heiser, znany prezenter, postanowił udowodnić, że miłość nie zna granic, ani czasu, ani wieku. Po zaledwie 4 miesiącach związku z młodszą o ponad 20 lat Bianką, para planuje ślub we wrześniu. Decyzję o wyborze lokalu podjęli po spróbowaniu wybornych żeberek w krakowskiej knajpie. Koszty wesela, choć nieco niższe niż u Magdy Gessler, z pewnością nie odstraszą gości, którzy mogą spodziewać się wystawnej imprezy z rozmachem.
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur. W latach 50. amerykański wywiad w poszukiwaniu sposobu na kontrolę umysłu przypadkowo stał się największym dealerem LSD, co zamiast posłusznych agentów dało nam psychodeliczny rock. Dzięki CIA i ich tajnym eksperymentom LSD trafiło do przyszłych gwiazd kontrkultury, takich jak Ken Kesey i Robert Hunter, inspirując powstanie zespołu Grateful Dead. Zamiast kontrolować umysły, LSD wyzwoliło artystyczne dusze, zmieniając brzmienie muzyki na zawsze. Kto by pomyślał, że rządowe próby prania mózgu staną się fundamentem hipisowskiej rewolucji i narodzinami psychodelicznego rocka?
1: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Były prezydent Andrzej Duda ostro skrytykował Donalda Tuska w swoim wpisie na platformie X. Duda bronił swojej wizyty w instytucji rządowej, nazywając konsultacje z Tuskiem w sprawie bezpieczeństwa ponurym żartem. Zarzucił też Tuskowi blokowanie kluczowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i Port w Świnoujściu. Wpis szybko zyskał popularność, podkreślając, że spór o bezpieczeństwo i decyzje rządu nadal budzą emocje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji.
2: Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją, która może zaszkodzić relacjom z Polską. Rosyjska FSB planuje opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące Wołynia i II wojny światowej. Celem jest podgrzanie emocji i osłabienie współpracy między Warszawą a Kijowem. W Polsce temat Wołynia budzi silne emocje, co może zostać wykorzystane przez Kreml do pogłębienia nieufności.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Wprowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją trzy drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie też 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na stadionie w Filadelfii trwa emocjonujące starcie Paragwaju z Francją w 1/8 finału mundialu 2026. Obie drużyny walczą o awans, ale na razie wynik to 0-0. Francja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 91% czasu przy niej. Kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia w tym meczu. Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski i trener, mający zaledwie 33 lata. Informacje o jego śmierci potwierdził Polski Związek Narciarski. Żona sportowca, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała do mediów o zaprzestanie spekulacji na temat przyczyn zgonu. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i pracy jako trener młodych skoczków.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromny wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
1: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20.55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
0: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskiej. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji. Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zwierząt i ludzi.

0: nietypowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata? Jerzy Sztur, znany aktor i głos kultowego osła ze Shreka, miał dość nietypowe podejście do kościoła. Wolał puste ławki w poniedziałki zamiast tłumów w niedzielę, bo przecież kto by chciał być pod ostrzałem spojrzeń w kościele, skoro codziennie jest na scenie? Na łożu śmierci, mimo bliskości kaplicy, odmówił spotkania z księdzem. Może po prostu nie miał ochoty na kolejną rozmowę o Bogu i diable. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, a jego żona Barbara wciąż próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jacek Jeszcze wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu? Lato w Polsce pachnie poziomkami, ale ich cena w cukierniach może przyprawić o zawrót głowy. Słynne ciastka z poziomkami za prawie 60 zł to temat gorącej dyskusji. Michał Korkosz, znany jako Rozkoszny, pokazał, że można je zrobić w domu za ułamek tej ceny. Ciekawe, co na to Magda Gessler, która już wcześniej skrytykowała te kosmiczne ceny. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henryka Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady.
1: Piosenka I Don't Like Mondays zespołu The Boomtown Rats, choć brzmi skocznie, kryje za sobą mroczną historię. Opowiada o strzelaninie z 1979 roku w San Diego, gdzie 16-letnia Brenda Ann Spencer z zimną krwią zabiła 2 osoby i raniła 8, ponieważ nie lubiła poniedziałków. Utwór stał się symbolem sprzeciwu wobec przemocy, choć w Stanach Zjednoczonych spotkał się z bojkotem. Mimo to na koncertach, takich jak legendarny Live Aid, piosenka wzbudzała ogromne emocje, pokazując, że muzyka potrafi być potężnym narzędziem refleksji społecznej.
2: Nick Cave and the Bad Seeds na Open Air Festival 2026 zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium. Australijski wokalista nie tylko zahipnotyzował tłumy, ale też zaskoczył wszystkich, wspierając polską fundację Słonie na Balkonie. Na jego fortepianie pojawiła się porcelanowa figurka białego słonia, symbolizująca wsparcie dla dzieci z problemami psychicznymi. A jakby tego było mało, Cave udostępnił swój przebój Into My Arms na potrzeby kampanii społecznej, pokazując, że muzyka może być nie tylko sztuką, ale i gestem solidarności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
1: Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisała umowę z Komisją Europejską na prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Środki te mają wzmocnić polską obronność i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Wiceminister Obrony Narodowej Paulina Sobkowiak-Czarnecka zapowiada szybkie przełożenie funduszy na nowoczesny sprzęt i nowe miejsca pracy. Już podpisano 62 umowy z polskimi firmami, co ma zwiększyć możliwości eksportowe i inwestycje w kraju. Marcin Przydacz ponownie poruszył sprawę badań Marcina Kierwińskiego po dniu strażaka, pytając o ich miejsce i wiarygodność. Kierwiński stanowczo zaprzeczył, jakoby badania odbyły się w Szpitalu Południowym, podkreślając, że nigdy tam nie był pacjentem. Sprawa ta, związana z kryzysem wokół warszawskiej placówki, wciąż wywołuje polityczne napięcia. Opozycja wykorzystuje sytuację do krytyki, a rząd odpiera zarzuty jako naciągane.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek podczas spotkania w Kłodzku zapowiedział surowe rozliczenia dla prokuratorów i urzędników, których określił jako uzurpatorów, łamiących prawo. Były minister edukacji ostro skrytykował obecną władzę, używając mocnych słów i grożąc wyprowadzeniem winnych. Czarnek podkreślił, że Polska musi rozwijać się w oparciu o praworządność i przestrzeganie konstytucji. Polityk PiS obiecał także inwestycje w lokalne szkoły, drogi i miejsca pracy, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. Afera wokół Szpitala Południowego stawia Rafała Trzaskowskiego w trudnej sytuacji. Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Warszawy powinien podać się do dymisji. Wyniki sondażu pokazują, że opinia publiczna jest mocno podzielona. W odpowiedzi na kryzys Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach.
1: Prezydent Karol Nawrocki aktywnie korzysta z prawa weta, co stawia rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji. Ostatnie weto do ustawy wiatrakowej pokazuje, że prezydent zamierza blokować kluczowe reformy koalicji. Bez większości kwalifikowanej w Sejmie rząd musi szukać dodatkowego poparcia, by odrzucić prezydenckie weta. Ta sytuacja może prowadzić do ciągłych napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem. W Waszyngtonie podczas obchodów 4 lipca na National Mall tysiące osób musiało opuścić teren z powodu gwałtownych burz. Ewakuacja nastąpiła tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa. Po kilku godzinach uczestnicy wrócili, a wydarzenie zakończyło się pokazem fajerwerków. Mimo ekstremalnego upału, który wymagał pomocy medycznej dla wielu osób, najważniejsze punkty programu zostały zrealizowane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim wpisem na temat imigrantów w gminie Raszyn. Twierdził, że ich obecność obniża wartość nieruchomości Polaków. Społeczność wietnamska stanowczo zareagowała, zarzucając brak dowodów i żądając sprostowania. Przedstawiciele Wietnamczyków podkreślają, że są integralną częścią lokalnej społeczności i oczekują od Bosaka przedstawienia wiarygodnych źródeł.
1: Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskiej. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewski? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
0: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3. taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
0: Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat. Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
0: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
2: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora.
0: Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
2: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową szybko zareagował.

0: wyłącza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo.
2: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogu. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów.
1: Skolim, znany król latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, kto się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
2: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 19 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
2: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
1: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
2: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. 45-letni mieszkaniec Łomży, pan Marcin, postanowił samodzielnie skosić zaniedbany trawnik przed blokiem, co zakończyło się interwencją policji i straży miejskiej oraz mandatem w wysokości 100 zł. Mimo że sąsiedzi popierali jego działania, spółdzielnia mieszkaniowa zgłosiła sprawę służbom. Pan Marcin tłumaczy, że chciał jedynie zadbać o estetykę osiedla, a nie sprawiać problemy. Cała sytuacja wywołała dyskusję wśród lokalnej społeczności na temat doceniania proaktywnej postawy mieszkańców. Były prezydent Andrzej Duda ostro skrytykował Donalda Tuska w swoim wpisie na platformie X. Duda bronił swojej wizyty w instytucji rządowej, nazywając konsultacje z Tuskiem w sprawie bezpieczeństwa ponurym żartem. Zarzucił też Tuskowi blokowanie kluczowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i Port w Świnoujściu. Wpis szybko zyskał popularność, podkreślając, że spór o bezpieczeństwo i decyzje rządu nadal budzą emocje.
1: Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat od 2022 do 2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma zbadać przecieki dotyczące tajemnic państwowych. Sprawa dotyczy możliwego przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, co wywołało polityczną burzę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Mejza może stracić prawo jazdy. W systemie widnieje aż 54 punkty karne, co ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalny limit. Do starosty zielonogórskiego trafił już wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Jeśli zostanie zatrzymany przez policję, funkcjonariusze mogą odebrać mu dokument na miejscu.
2: Paweł Kowal, znany z politycznych debat, został przyłapany w nietypowym miejscu. Polityk w eleganckim garniturze pojawił się na rzeszowskim bazarze, gdzie spacerował między stoiskami z roślinami i rozmawiał ze sprzedawcami. Zdjęcia pokazują go w codziennej scenerii, z dala od sejmowych korytarzy i kamer. To zaskakujący widok, który zmienia jego publiczny wizerunek. W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, co wywołało gorące dyskusje w relacjach polsko-ukraińskich. Słowa te podkreślają, że Polska może twardo stawiać kwestie historyczne w rozmowach o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy wejście do Unii to kluczowy cel, ale Polska oczekuje rozmów o trudnej historii, w tym o Wołyniu i UPA. Prezydent Zełenski próbuje łagodzić napięcia, ale spór o pamięć historyczną pozostaje wyzwaniem na drodze do integracji z Unią Europejską.
0: Najważniejsze Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją trzy drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Anna Maria Markowicz, znana piłkarka i modelka, po meczu Portugalia-Chorwacja na Mundialu wyprosiła swojego partnera z sypialni. Jej chłopak, portugalski obrońca Tomas Ribeiro, świętował zwycięstwo swojej drużyny, co nie spodobało się Chorwatce. Mecz zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziów, którzy nie uznali gola dla Chorwacji. Anna Maria, grająca dla Brooklyn FC, ma także 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września na TVP2, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z głębokim smutkiem. Intuicja Barbary nie zawiedzie, gdy zmusi Artura do szczerego wyznania. Okazuje się, że lekarz przechodzi kryzys życiowy, czując się niespełniony i przestraszony upływem czasu. Barbara, jako doświadczona życiowo kobieta, postanowi przypomnieć mu, co w życiu jest najważniejsze. Jej słowa staną się dla Artura prawdziwym drogowskazem. Mimo że Artur próbuje obrócić sytuację w żart, Barbara nie daje się zwieść i pozostaje pełna niepokoju. Czy jej obawy są słuszne? O tym widzowie przekonają się już wkrótce.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W premierowym 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września, widzowie będą świadkami zawirowań w życiu Artura Rogowskiego. Jego małżeństwo z Marią zostanie wystawione na próbę, gdy przeszłość powróci w najmniej oczekiwanym momencie. Joanna, była kochanka Artura, nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i zaczyna emocjonalny szantaż. Artur, mimo obietnic wierności, staje przed trudnym wyborem. Czy chwila słabości zniszczy jego związek z Marią? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20:55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. W 4250 odcinku Na Wspólnej Brygida i Remek zaskoczą wszystkich ekspresowym ślubem. Ceremonia odbędzie się w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Młoda para podstępem ściągnie na miejsce rodziców i przyjaciół, którzy będą zszokowani niespodziewanym wydarzeniem. Po ślubie, długo wyczekiwana noc, poślubna zakończy się niespodziewanie na sorze. Remek skończy z uszkodzoną ręką, ale mimo wszystko para będzie się z tego śmiać. Ich miłość i poczucie humoru przetrwają nawet takie przygody. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwiniak, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką.
3: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
2: Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. 3 posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025. Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aż 10 stopni, a wiatr północno

0: Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu? Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henryka Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15. albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultury.
2: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Threatin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Na warszawskim rondzie zesłańców syberyjskich doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym poszkodowanych zostało 6 osób, w tym kobieta i 8-letnie dziecko. Kierowca autobusu, który uczestniczył w karambolu, zgłaszał problemy z układem hamulcowym, co jest jedną z głównych hipotez badanych przez śledczych. Mężczyzna był trzeźwy i nie wymagał hospitalizacji. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, kluczowa dla polskiego internetu, szykuje się do przeprowadzki. Nowa siedziba NASK powstanie na warszawskiej Pradze, gdzie uruchomione zostanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria i centra operacyjne, co ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Koszt inwestycji to około 360 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
2: Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
2: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
1: Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
2: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
1: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 18 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W szpitalu w Leśnej Górze nadciąga burza emocji. W 998 odcinku serialu Na Dobre i na Złe, który zostanie wyemitowany 23 września o 20.55 na TVP2, dojdzie do skandalicznych wydarzeń. Doktor Jakub Dobry, zamiast przyznać się do winy, próbuje odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zakulisowe działania dyrekcji szpitala mają na celu wyciszenie całej afery. Poszkodowana Maria staje do walki o sprawiedliwość, wspierana przez ukochanego Michała i część personelu. Konflikt przenosi się na drogę prawną, a dyrektor Beger proponuje ugodę finansową, by zamieść sprawę pod dywan. Sytuację dodatkowo zaognia pojawienie się Doroty, żony Jakuba, która rozpoczyna agresywną kampanię w obronie męża. Emocje sięgają zenitu, gdy Dorota i Maria spotykają się na korytarzu szpitala.
2: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 11 sezonie Rancha czeka nas prawdziwa rewolucja. Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie zaskakującą metamorfozę. W nowym sezonie, który zadebiutuje jesienią, Dorotka będzie miała 17 lat i przygotowuje się do matury. W tej roli zobaczymy młodą aktorkę Karolinę Ludwinia, która zastąpi bliźniaczki Wiktorię i Weronikę Kunka. To będzie jej debiut polskiej produkcji, choć ma już doświadczenie w anglojęzycznych filmach i teatrze. Nowa Dorotka będzie miała większy wpływ na wydarzenia w Wilkowyjach, co na pewno przysporzy rodzicom wielu emocji. Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki i rozwój tej postaci. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18.25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu rodziny Milewskich. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana nie raz, ale dwa razy. Pierwsze porwanie ma miejsce podczas spaceru, gdy Blanka, matka dziewczynki, pomaga nieznajomej kobiecie. Dramatyczne poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a Blanka zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoją ludzie z przeszłości jej męża. Jednak prawda okazuje się bardziej zaskakująca, gdy okazuje się, że za porwaniem stoi Zuza, nowa znajoma Blanki. Choć Milewskim udaje się odnaleźć Ninę, dziewczynka trafia do szpitala z obrażeniami głowy. Zuza ponownie próbuje porwać dziecko ze szpitala, ale Blanka w porę udaremnia jej plan. Czy to koniec koszmaru Milewskich? Czy Zuza odpowie za swoje czyny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
2: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
1: Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3. taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
1: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Letnie warunki pogodowe, takie jak upał, mały i ulewy mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008.
1: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
2: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora. Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenia.

0: Super Zdrowi.
1: Gościnią podcastu Super Zdrowie jest Sandra Białek-Pawłowska, dziennikarka Radia SK Radom. Dzień dobry, Sandra.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To może na początku, jakie to uczucie, jak ktoś ciebie przepytuje i to ty jesteś przed mikrofonem i odpowiadasz na pytania?
2: Czy generalnie sama wiesz, jak wygląda nasza praca, to jest rozmowa, więc owszem, będę tym razem przepytywana, ale ja po prostu lubię rozmawiać, jestem gadułą, więc nie czuję tutaj najmniejszego stresu.
1: Super. Czym zajmujesz się w Radiu SK w Radomiu?
2: Na co dzień w SK Radom jestem wydawcą serwisów, także można usłyszeć mnie na antenie Radia SK Radom. Natomiast poza tym jestem też czynną reporterką, więc gdzieś tam w mieście z mikrofonem też można mnie zobaczyć.
1: Kobieta wielu talentów, jak słyszymy. W tej całej misce miodu niestety jest łyżka dziegciu, ponieważ wykryto u ciebie cukrzycę.
2: No tak się składa, że od ponad 14 lat mam, nazywam ją słodką przyjaciółką, aczkolwiek nie jest to taka przyjaźń, jak być powinna, bo jest to bardzo toksyczna przyjaźń, jeśli można tak to nazwać. Mhm. Tak, jestem diabetykiem, fachowo mówiąc, i na cukrzycę typu pierwszego zachorowałam, będąc w pierwszej ciąży, więc nie była to docelowo zdiagnozowana cukrzyca typu pierwszego, tylko cukrzyca ciężarnych, taki test od wielu, wielu lat. W 26 tygodniu ciąży każda kobieta właśnie w ciąży przechodzi. Jest to tak zwany test obciążenia glukozą. No i wtedy sprawdzany jest, czy ten poziom glukozy jest prawidłowy u kobiet w ciąży, czy nie. No u mnie niestety ten test wyszedł nieprawidłowo, bo po obciążeniu glukozą w pierwszej godzinie już wynik był wysoki, ponad 230 cukru. Po dwóch godzinach ten cukier utrzymywał się też na wysokim poziomie, około 180. Także no początkowo była to cukrzyca ciężarnych, ale po porodzie, dosyć ciężkim porodzie w Radomiu, ponieważ już na sali pooperacyjnej ten cukier mi dość mocno zleciał, prawie straciłam przytomność, okazało się, że ta cukrzyca ze mną zostanie. Po okresie połogu niestety te cukry cały czas utrzymywały się na dość wysokim poziomie.
1: Ale czy to było tak, że dobrze, cukrzyca ciążowa, okej, ale czy ty kiedykolwiek wcześniej badałaś sobie cukry i czy cokolwiek, kiedykolwiek dawało ci znać, że być może będziesz miała tę cukrzycę w przyszłości?
2: Wiesz co, nie, nigdy generalnie, znaczy badanie cukru, poziom cukru zapewne był gdzieś tam mi oznaczany przy jakichś tam profilaktycznych badaniach, takich, które gdzieś tam robiłam jako nastolatka, natomiast nigdy nie były to badania niepokojące, zresztą na początku ciąży. Tak samo ten poziom cukru był w normach takich, jakich powinien być, bo pamiętam nawet jak przeglądałam te swoje badania, jak się dowiedziałam już konkretnie, że zdiagnozowana została mi ta cukrzyca typu pierwszego, to ten poziom cukru na początku ciąży był chyba w granicach 75, więc to był dobry wynik, tak? Nawet można by powiedzieć taka dolna granica tego poziomu cukru. W rodzinie nikt nie chorował, nie było ani w bliższej, ani w dalszej, żadna ciocia, wujek, babcia, dziadek, nie było nigdzie cukrzycy. I dopiero ta ciąża u mnie, tak jak rozmawiałam ze swoją prowadzącą panią diabetolog, ona uwydatniła tą cukrzycę, bo po okresie połogu zrobiłam badania anty-GDA. To są takie specjalistyczne badania, które właśnie mówią, ile jest tych przeciwciał anty-GDA, anty-GAD, to się też tak mówi, jak dużo jest tych przeciwciał, i okazało się, że faktycznie u mnie tych przeciwciał jest bardzo dużo i mój układ odpornościowy po prostu, mój organizm sam się wyniszcza, tak? Moja trzustka już była na tyle zniszczona, te wyspy beta-trzustkowe, że mój organizm sam nie wytwarzał już insuliny.
1: Mm-hmm. No dobrze, no to cukrzyca pojawiła się w twoim życiu, dodaj, że trzeba oczywiście, że to cukrzyca typu pierwszego została z tobą po porodzie. Jak w ogóle wspominasz te pierwsze dni, miesiące, lata, gdy musiałaś uczyć się żyć z nią?
2: Wiesz co, pierwsze miesiące, czyli te miesiące, kiedy ja jeszcze byłam w ciąży, przyjęłam to na spokojnie, starałam się jakoś tak nie nakręcać, nawet sobie mówiłam, że a może to dobrze, no bo wiesz, jak cukrzyca, no to musi być i dieta, trzeba się dobrze odżywiać, no nawet i dla zdrowia mojego, no bo gdzieś tam w tej ciąży nie będę się objadać, nie przytyję. Więc ten początek był całkiem spoko. Ja nie trafiłam do diabetologa od razu, bo ja w Radomiu miałam ginekologa prowadzącego, który specjalizował się w ciążach powikłanych cukrzycą, więc o tyle czułam się bezpiecznie, że no, minie ten czas ciąży, minie połóg i wrócimy sobie do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania. Ale w momencie, kiedy ta cukrzyca ze mną faktycznie została, kiedy już zrobiłam te specjalistyczne badania, to był dla mnie osobiście, to był dramat, tak? Ja w ogóle nie wiedziałam, jak ja mam się odnaleźć w tej rzeczywistości. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że no było jednak małe dziecko, więc i było zdecydowanie mniej snu, zdecydowanie mniej czasu, żeby zorganizować sobie ten posiłek, usiąść, zjeść w odpowiednich godzinach, bo ja na cukrzycę ciążową nie byłam leczona tak, jak jestem leczona teraz, tak? Ja poszłam do szpitala, ja dostałam insulinę w konkretnych dawkach, tak? Ja miałam insulinę tak zwaną szybko działającą, czyli insulinę doposiłkową, podawaną przed jedzeniem, i to były jeszcze insuliny odzwierzęce, nie takie super specjalistyczne, jak są teraz analogi ludzkie, więc to były insuliny, które ja musiałam przyjmować na 30 minut przed rozpoczęciem jedzenia. Miałam te insuliny, tak jak powiedziałam, w konkretnych dawkach, bo to było 8 jednostek, i insulinę nocną, tak zwaną bazową, długo działającą, którą podawałam po godzinie 22, no ale o tyle było to łatwe, że no byłam w ciąży, miałam czas na odpoczynek, miałam czas na przygotowanie tych posiłków, więc te 3 miesiące, bo to było tak, w 6 miesiącu została u mnie zdiagnozowana ta cukrzyca, więc te 3 miesiące do rozwiązania jakoś poszło, tak? Ja miałam super wyniki, idealne badania, bo hemoglobina glikowana była u mnie na poziomie 6,5, czyli tak jak u zdrowego człowieka, tak jak wymaga się u chorych leczonych na cukrzycę ciążową. Natomiast po wyjściu już po porodzie, kiedy te cukry dalej były rozchwiane, no jeszcze prowadził mnie lekarz ginekolog, no ale w momencie, kiedy no już skończył się połóg, trzeba było trafić do diabetologa. Ja pamiętam, że w Radomiu to była w ogóle jedna wielka masakra, ponieważ tutaj lekarzy diabetologów nie było. To był, żeby tak, od tak cię przyjął lekarz diabetolog, to trzeba było w nocy zająć sobie, dosłownie w nocy zająć sobie kolejkę, ponieważ pani diabetolog przyjmowała 10 pacjentów w jeden dzień tygodnia, więc pamiętam, poszłam pierwszy raz, oczywiście się nie dostałam, jeszcze zostało na mnie nakrzyczane w izbie przyjęć, że powinnam sobie zająć kolejkę, jeśli ja nie mogę, to nie wiem, ktoś z rodziny powinien przyjść.
1: Klasyka, potem... cofamy się w czasie, po prostu tak, z dawnych lat. A w którym roku to było?
2: To był rok 2012, tak? Bo ja w 2011 zostałam zdiagnozowana, koniec 11 w grudniu urodziłam córkę i w 12, gdzieś to było koło marca, zaczęłam szukać już typowo poradni diabetologicznej i lekarza takiego, który będzie mnie prowadził. I to był rok 2012, mówię, zresztą my w Radomiu w ogóle nie mieliśmy diabetologii, tak? Były tylko oddziały wewnętrzne, więc no, żadnych takich specjalistów nie było. Udało mi się, tak? Trafiłam na tego lekarza diabetologa, ale no, nie, to było prowadzenie mojej cukrzycy na tej samej zasadzie, na jakiej prowadzona ona była jako cukrzyca ciążowa, tak? Ta sama insulina, te same dawki insuliny, no i wizyta co 3-4 miesiące, żeby sprawdzić, czy jest okej, i tyle. No i tu już zaczęły się problemy, tu już zaczęły się schody, bo wjechało takie niepogodzenie z chorobą, tak? Dlaczego mnie to dotknęło? Co takiego się wydarzyło, że akurat mnie się to przytrafiło, tak? No było bardzo ciężko. Naprawdę powiem szczerze, że jak ja sobie cofam się teraz te 14 lat wstecz, no to był taki spacer dziecka we mgle, tak? Ja widziałam, że na przykład wstaję rano i to moje cukry, mimo tego, że ja nie jadłam, tak? One mi strasznie wariowały do góry i ja nie wiedziałam dlaczego, tak? Mnie nikt nie przeszkolił. Nikt mi nie wytłumaczył, jak ja mam tak naprawdę jeść. To, czym są wymienniki węglowodanowe, czym są wymienniki białkowo-tłuszczowe, o czym tak naprawdę każdy cukrzyk powinien wiedzieć, tak? Cukrzyk, który jest na intensywnej insulinoterapii, powinien wiedzieć, mi tego nikt nie powiedział. Mi tylko powiedziano, co mniej więcej mam jeść, więc to była jedna wielka masakra, tak?
1: A czy dostałeś chociaż jakieś, nie wiem, jakąś ulotkę, odesłanie do adresu, nie wiem, w internecie, gdzie mogłabyś takie informacje dostać, czy raczej lekarz powiedział, żeby sobie
2: ja dostałam takie ulotki od pani diabetolog, gdzie tam właśnie no, były wypisane jakieś, nie wiem, może chlebek ma tyle wymienników węglowodanowych, to ma tyle, no ale no cóż z tego, cóż mi było po tej wiedzy, jak ja nie wiedziałam, jak ja mam sobie to obliczyć, tak? Ja w ogóle nie wiedziałam, że można sobie podawać insulinę w różnych dawkach, tak? Że jak ja zważę posiłek, będę wiedziała, ile mam wymienników, to wtedy ja mogę sobie określoną dawkę insuliny podać. Ale też mi nikt nie powiedział, że na przykład zapotrzebowanie mojego organizmu o poranku na insulinę jest większe, że na jeden wymiennik węglowodanowy ja mam podać 1,5 jednostki przy śniadaniu, a na przykład do obiadu 2 jednostki. Takich rzeczy tu w Radomiu nikt mi nie powiedział. I dopiero to wszystko zmieniło się w 2013 roku, kiedy zaszłam w drugą ciążę, ponieważ już wiedziałam, że tu w Radomiu jest jedna wielka masakra, to po pierwsze. Po drugie, w 2012 roku, albo to był jeszcze 2013 początek, Jurek Owsiadk zaczął zbierać na pieniążki też fundusze na pompy insulinowe właśnie dla kobiet ciężarnych. Więc mając gdzieś z tyłu ten program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no zaczęłam szukać, tak, co to jest ta pompa insulinowa, jak to funkcjonuje, jak dostać się do tego programu. No i oczywiście Radom, Województwo Mazowieckie, obdzwoniłam wszystkie warszawskie szpitale, które w tym programie uczestniczyły, no i pierwsze zderzenie ze ścianą, tak? Niestety nie mamy pomp, jest duże zapotrzebowanie, aktualnie brak. No więc stwierdziłam, dobra, no to szukamy dalej, tak? No nie będziemy czekać, no druga ciąża, cukry już były nieciekawe, więc trzeba było się ratować. I znalazłam Lublin. Dlaczego Lublin? No bo tam studiowałam, więc no miasto było mi znane. No i tak trafiłam do Instytutu Medycyny Wsi, w którym leczę się już do dnia dzisiejszego.
1: I to jest to właściwe miejsce, gdzie rzeczywiście informacje masz. Jesteś dobrze prowadzona. Czujesz jako pacjentka, że jesteś dobrze prowadzona.
2: Tak, tak, zdecydowanie mogę. Ten ośrodek mogę polecić z czystym sumieniem wszystkim. Zresztą niedaleko szukać, bo my tutaj w redakcji radomskiej na 12 osób w zespole mamy 3 osoby. Dwie osoby na intensywnej insulinoterapii. Ja i kolega z reklamy. Natomiast koleżanka, która obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, znaczy na zwolnieniu macierzyńskim, też miała cukrzycę ciążową, więc tam ją pokierowałam, tak, żeby tam szukała pomocy i tam prowadziła swoją cukrzycę ciążową, więc ten problem cukrzycy jest coraz większy, tak? Ja mówię, na 12 osób 3, które mają problemy cukrzycowe, no to jest już dużo. Ale wracając do tego, jak trafiłam do tego Instytutu Medycyny Wsi. Pierwsza wizyta u pani diabetolog i tam od razu było skierowanie na oddział. Przyjeżdża pani, bo to było przed świętami Wielkiej Nocy. Po świętach wielkanocnych pani przyjeżdża, to było dosłownie tydzień. Kładzie się na oddział i dostaje pani pompę i uczy się pani tej pompy. Ja pamiętam, że ja byłam tak podekscytowana, ja chciałam chłonąć tą wiedzę, tak? Przede wszystkim, żeby no, prowadzić tą ciążę dobrze, tak? Żeby dziecko było zdrowe, żeby nie było tej dużej masy urodzeniowej, bo to jest główne zagrożenie u kobiet ciężarnych, że dziecko będzie duże, ponieważ insulina działa jak hormon wzrostu, natomiast organy wewnętrzne dziecka mogą być nie do końca rozwinięte, tak? Więc ta masa urodzeniowa może być duża, dobra, prawidłowa, natomiast dziecko nie do końca może być zdrowe. I ja trafiłam na ten oddział, dostałam tą pompę, cieszyłam się jak dziecko i ja miałam szkolenia, tak? Ja codziennie przychodziłam, pielęgniarka, która szkoliła mnie z tego, jaki ja posiłek będę jadła. Ja każdą kromeczkę chleba, każde ziemniaczki, mięsko, wszystko było osobno ważone i była podawana odpowiednia ilość insuliny do zapotrzebowania mojego organizmu, tak? Ja się dowiedziałam, że na przykład jedna jednostka insuliny w moim przypadku obniży mi cukier o 60 jednostek, tak? Ja wcześniej o tym nie wiedziałam, tak? Że w ten sposób to funkcjonuje. Dowiedziałam się, że występuje u mnie coś takiego jak efekt porannego brzasku, że w momencie, kiedy ja się budzę, mój organizm tej insuliny potrzebuje więcej i ja potrzebuję potrzebuje dać więcej tej insuliny do śniadania niż na przykład do wieczornej kolacji. I to było już takie wow, będzie dobrze, będzie fajnie, tak?
1: Wreszcie poczułaś miłą spokojnie odmianę.
2: Tak, wreszcie ja wiem, na co ja choruję. Tak, jak wygląda ta moja cukrzyca.
1: Jak ciebie słyszę, to po pierwsze mam wrażenie, że taki główny grzech tych lekarzy, do których trafiałaś, i ogólnie też główny grzech lekarzy, to jest ten brak informacji, który często dotyka ich pacjentów. I też tak.
2: Ale wiesz co, ja też tak jak patrzę z perspektywy, przerwę ci chwilę, ja patrzę z perspektywy, to jest też tak jakby ci lekarze troszeczkę eksperymentowali, bo ja w momencie jeszcze w Radomiu był taki epizod chwilowy, że jak ja się dostałam do tej diabetolog pierwszej, tak, na NFZ, w szpitalu i tak dalej, w poradni diabetologicznej, moja mama, mój mąż widzieli, że tam no niekoniecznie to wszystko dobrze funkcjonuje i moja mama wtedy do mnie zadzwoniła, mówi: dziecko, ja znalazłam diabetologa prywatnie. Idziemy prywatnie, zapłacimy pieniądze, mówi się, trudno, no najważniejsze jest to twoje zdrowie. No i wyobraź sobie, że ja poszłam do tego diabetologa, on tak naprawdę nie zlecił mi żadnych badań, nie zrobił jakiegoś konkretnego wywiadu i on stwierdził, że rezygnujemy z insuliny doposiłkowej, będziemy dawać tylko długo działającą. I ja wyszłam od tego lekarza i mówię, no ale przepraszam, jak, tak? To ja zjem i zaraz mi ten cukier wystrzeli. I wiesz, ja te 2-3 dni tak faktycznie funkcjonowałam, jak ten człowiek mi powiedział, i to był dramat, tak? Bo te cukry były, wiesz, 300, 500, to w ogóle mówię, nie, no, wracamy już do tego, co gdzieś tam ta pani doktor mi powiedziała w poradni.
1: I też w ogóle odnoszę wrażenie, że będąc pacjentem, w ogóle jak ciebie słucham, tak, to mam wrażenie, że przez te wszystkie lata swojej choroby tak dobrze się jej nauczyłaś, że równie dobrze ty mogłabyś być takim ekspertem właśnie od diabetologii. I jeżeli ci się kiedykolwiek dziennikarstwo znudzi, zawsze możesz pójść w tą stronę, bo naprawdę widać, że wiedza jest ogromna. Szkoda, że musiałaś ją zdobyć niestety w taki sposób. Jeszcze chciałam się zapytać a propos tej pompy insulinowej, o której wspomniałaś, którą, jak ty mówisz, dostałam ją. Dobrze, ale na jakich zasadach, czy można ją tak po prostu dostać? Jakie zasady trzeba spełnić? Jakie ty spełniłaś w twoim wypadku?
2: Ja zachorowałam w wieku 22 lat, a w drugiej ciąży miałam 24 lata. Pierwsza pompa, którą miałam, to była ta pompa z tego programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to była pompa na tak zwanym wypożyczeniu. Ja dostałam tą pompę na czas ciąży i czas połogu, czyli de facto miałam tą pompę równe 12 miesięcy, równy rok. I właśnie dlatego, że trafiłam do takiego ośrodka, który zna wszystkie nowinki diabetologiczne, wszystkie nowe insuliny i tak dalej, więc od razu była zmieniona insulina na insulinę, właśnie na analog insuliny. Dobra insulina bazowa, która też nie kosztowała, dajmy na to, tak, ta, na której pierwszej byłam, to były groszowe sprawy, bo to było jakieś 8 zł, ale mówię, to była insulina zwierzęca. Natomiast ja trafiłam na analog, który kosztował wtedy 150 zł, ale ona, ta długodziałająca, już powodowała, że ten efekt brzasku o poranku u mnie był już mniejszy, tak? Ten cukier się unormował. Ale wracając do pompy, dostałam tą pompę przez rok. Po roku od pani doktor usłyszałam, że mogę dostać tą pompę sfinansowaną w ramach funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ łapie się jeszcze na wiek, bo te pompy są niestety są refundowane tylko osobom do 26 roku życia. No oczywiście nawet nie było chwili zastanowienia, tak? Na pompie zdecydowanie inaczej mi się prowadziło cukrzycę. Przede wszystkim u mnie problemem są do dnia dzisiejszego. To są spadki cukru. I ja mam zaburzone odczuwanie spadającego cukru. Tak jak ty, jako zdrowa osoba, przy cukrze 70 już czułabyś zawroty głowy, już by gdzieś tam cię zimne poty oblewały, zaburzenia mowy, wzroku, czyli takie klasyczne objawy hipoglikemii. Ja w tym momencie bym siedziała z tobą i rozmawiała normalnie, tak? Ja przy cukrze 30 potrafię przespać noc, tak? Jak się okazuje dopiero teraz, tak? Kiedy weszły te systemy monitorowania glikemii, tak? Ja się dowiedziałam, że no coś jest nie tak, bo ja wstaję, patrzę, a ja mam doły w nocy. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ten cukier może ci tak gwałtownie spaść, że ty już po prostu się nie obudzisz. I ja weszłam w ten program, tak? Dostałam tą pompę insulinową i ja byłam na tej pompie przez kolejne 5 lat, tak? Łącznie 6 lat byłam na pompie insulinowej. No ale niestety, jak każde urządzenie, pompa też uległa awarii. I od ponad czterech lat musiałam wrócić do intensywnej insulinoterapii na tak zwanych penach, czyli na zastrzykach, więc znowu wróciłam do tych zastrzyków przed każdym posiłkiem. Natomiast na pompie trochę jak Robocop człowiek chodzi, bo to niestety tak funkcjonuje, chociaż teraz są i nowe pompy, tak zwane pompy bezdrenowe, ale one nie są tak nowoczesne, ponieważ nie działają w tak zwanym systemie zamkniętej pętli, a ten system zamkniętej pętli funkcjonuje jak trzustka, ponieważ kiedy spada mi cukier, to z automatu ta pompa odcina podaż insuliny, a w momencie, kiedy ten cukier mi rośnie, to ta pompa podaje taką ilość insuliny, żeby ten cukier odbić do prawidłowych wartości. Ja moją jedyną rolą w obsłudze pompy jest to, żeby ją odpiąć, podpiąć, co 3 dni wymienić wkłucia i wpisywać ilości węglowodanów, jakie będę spożywała przed posiłkiem, żeby ta pompa wiedziała, ile zaprogramować przed posiłkiem insuliny. No natomiast tutaj na pen no to już znowu trzeba uruchomić kalkulator, trzeba policzyć, ile tych jednostek insuliny sobie z tego zastrzyku podać. No i niestety, no w momencie, kiedy ten cukier rośnie, no to trzeba dawać samemu korekty, znowu liczyć, tak? Tak jak u mnie przy cukrze 250, żeby dojść do docelowej takiej wartości 100-120, ja muszę podać korekty 2 jednostki, tak? Że to jest 120 mi obniży do tych 130 tego mojego cukru.
1: Wiesz co, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja się tak delikatnie śmieję z tego względu, że już tutaj widzę z kolei, że trzeba być fizykiem, ewentualnie matematykiem, żeby to wszystko wyliczać sobie tak, żeby to było, żeby to w ogóle działało w twoim organizmie. Powiedz mi jeszcze...
2: Ale wiesz, co jest jeszcze najgorsze w tej chorobie? No. To nie jest tak, bo wiesz, jednego dnia zjesz kanapkę ze chlebkiem żytnim, taką samą jak dnia poprzedniego, z tą samą wędliną, z tą samą ilością warzyw, gramowo się to wszystko zgadza. Przy podobnym cukrze startujesz i nagle okazuje się, że buch, dzisiaj ten cukier ci, nie wiem, wywala, a za 3 dni będzie dołek, bo tak naprawdę na poziom cukru ma wpływ wszystko. To, czy jesteś wyspana, czy miałaś jakiś dodatkowy stres, czy dobrze nawodniłaś organizm. Także to jest tak naprawdę, codziennie czeka cię co innego. Codziennie możesz jeść to samo, a twoje cukry będą zupełnie, zupełnie inne. I to jest najgorsze w tej chorobie.
1: Okej. Okay. To jak tobie się udaje łączyć pracę dziennikarki? Po pierwsze, jako serwisantki, tak, jako wydawcy newsów, po drugie, jako reporterki też, bo i ganiałaś i czasem też idziesz, nie wiem, na miasto i rozmawiasz z ludźmi. Jak to w ogóle wygląda i jak wygląda też różnica między tą pracą, kiedy miałaś do dyspozycji tylko i wyłącznie peny, czyli sama wstrzykiwałaś sobie insulinę, kontra pompa insulinowa. Jak to się w ogóle da ogarnąć?
2: Powiem ci tak, że w tym momencie, odkąd weszły te sensory, które mierzą mi cukier tak naprawdę co 2 minuty i wysyłają mi poziom cukru na telefon, jest zdecydowanie łatwiej, bo w momencie, kiedy ten cukier już jest wysoki, czyli przekroczy tą granicę, ja mam ustawioną na 250, górną granicę, to ja dostaję już sygnał dźwiękowy od telefonu, więc nawet jak jestem na jakimś nagraniu, tak, to ja wiem, że no dobra, trzeba dać tą korektę. No nie jest to łatwe, no bo trzeba gdzieś tam, wiesz, stanąć trochę z boku, wyjąć ten zastrzyk, wiesz. Ludzie niby mają świadomość tego, czym jest cukrzyca, tak, bo jest coraz więcej tych ludzi chorych na cukrzycę, no ale jednak mimo wszystko gdzieś tam ten wzrok ludzi jest, wiesz, ja już się trochę nauczyłam z tym żyć i nie czuję tej krępacji, ale początki były różne i to samo jest, wiesz, z niskim cukrem. Ja mam już podaną taką granicę 80 i ja wiem, że jak jest cukier 80 i widzę strzałkę trendu, czy ten cukier będzie mi dalej spadał, to ja wiem wtedy, że ja muszę dojeść, no ale wiesz, no nie jest to łatwe, kiedy stoisz gdzieś tam na jakimś wywiadzie, nagraniu gdzieś w mieście, no i nagle, wiesz, wyje ci ten telefon i ty wiesz, że no sorry, ale w tym momencie to ty musisz zjeść, tak?
1: Przepraszam, panie prezydencie, spadł mi cukier, musimy przerwać wywiad,
2: tak,
1: na przykład.
2: Dokładnie. Więc jest to niekomfortowe. Natomiast na pompie insulinowej o tyle było łatwiej, tej pierwszej, tak? Bo ja mówię o tej pierwszej pompie, to mówię, to nie były jeszcze tak zaawansowane, ale one o tyle ułatwiały życie, naprawdę, że po pierwsze, ja nie musiałam o 22 przed snem, czy czekać do godziny 22, żeby się położyć spać, żeby wziąć tą insulinę bazową. Po drugie, doposiłkowo, jak sobie podawałam, to ja wiesz, wyjmowałam tylko sobie tą pompę, pyk, pyk, pyk, ile tam trzeba jednostek sobie podać i ja spokojnie chowałam tą pompę, tak? Natomiast tutaj, no to już jest cała procedura, wiesz, trzeba wyjąć tego pena, znaleźć to miejsce, wiesz, no zimą jest ciężej, tak? Bo jesteś już inaczej ubrana, wiesz, swetry, jakieś bluzki z długim rękawem i tak dalej, no i ciężej się, że tak powiem, rozebrać niezauważoną, tak, żeby tą insulinę wziąć. Latem jest już zdecydowanie łatwiej, bo wiesz, są bluzki z krótkim rękawem, czy z odkrytymi ramionami, więc wtedy, no to jest, wiesz, szybciutko, tak? Daję sobie zastrzyk i mogę funkcjonować dalej, więc no zdecydowanie łatwiej było tak, wiesz, funkcjonować niezauważonym, natomiast mówię, w tym momencie przez te 14 lat, tak, ta medycyna poszła już o tyle do przodu, że te pompy insulinowe, no działają już naprawdę tak jak sztuczna trzustka, tak, one sobie zapisują algorytmy twojego organizmu i one dużo zapamiętują i one wiedzą, jak podawać ci insulinę. Mało tego, te pompy mają też taką funkcję, że one wiedzą, ile jest aktywnej insuliny w twoim organizmie, tak? Czyli, że jeżeli ja mam nadal cukier 250, tak? Ale mam aktywną insulinę, przypuśćmy jeszcze 2 czy 3 jednostki, to ta insulina, ona działa, może troszeczkę wolniej, bo na przykład zjadłam coś tłustego, tak? Bo tłuszcze powodują, że ten cukier w organizmie jest uwalniany troszeczkę wolniej i ciężej go zbić insulinie. Natomiast ona działa i jeśli jest potrzebna kolejna korekta, to ta pompa insulinowa tak ci przeliczy, że ty podasz tyle, żeby było dobrze, a nie żeby był za chwilę zjazd. Także no jest zdecydowanie, jest łatwiej, jest łatwiej na pompie.
1: Jeszcze chciałam wrócić do tego sensora glikemii, który w twoje ręce zdaje się trafił w 2023 roku, dobrze pamiętam? Dobrze
2: tak,
1: wyczytałam?
2: Tak, to był początek 2023 roku, bo wiesz, te systemy monitorowania glikemii, one funkcjonowały w Polsce dużo wcześniej, natomiast one były nie refundowane. A takiego czytnika na 10 dni to było bodajże chyba 250 czy 300 zł.
1: No to trzeba wymieniać, no tak.
2: Tak, i to trzeba było wymieniać, więc w 2023 roku one zostały refundowane i to już był koszt 70 zł na 10 dni, więc na cały miesiąc to było w granicach 200 zł. Więc no tak można żyć, że tak powiem.
1: Okej, zadam teraz takie lekko przewrotne pytanie. Czy sensor glikemii okazał się urządzeniem niezawodnym?
2: Niestety. No to jest tak, jak widzisz, to jest tak jak ze wszystkim, tak? Miałam przypadek w sierpniu ubiegłego roku, że ten sensor, no nie zadziałał tak, jak powinien, tak? Ponieważ te sensory też mają to do siebie, że jak gdzieś tam je przygnieciesz ręką, to one mogą dawać zafałszowane wyniki i u mnie było podobnie. Wiesz co, ja wróciłam sobie z siłowni, położyłam się na taką chwilową drzemkę, tak? A że właśnie byłam po siłowni, jak się okazało, później nie dojadłam po tej siłowni i ten cukier mi spadł, tak? Natomiast ja czułam już po sobie, tak? Telefon faktycznie nie wył, pokazywał dobry poziom cukru w granicach tam 98 bodajże, natomiast ja czułam po sobie, że już patrzyłam w telefon, rozmywał mi się obraz, zaczęły zalewać mnie zimne poty i ja wstałam z łóżka i w tym momencie odcięło mnie, tak? Ja straciłam totalnie przytomność, odcięło mi nogi i ja upadłam. Pamiętam tylko takie migawki, ponieważ w domu mam aktualnie 3 psy, wtedy były 2 psy w domu. Nie pamiętam tylko takie migawki, jak te moje psy gdzieś tam wokół mnie chodziły, próbowały gdzieś tam lizać mnie po twarzy, cucić i tak dalej. Natomiast nic więcej nie pamiętam. Dopiero później pamiętam już, jak było w domu pogotowie, jak był mój mąż, moi rodzice i moja starsza córka, ponieważ na szczęście tak się stało, że młodsza córka była na obozie i pewne rzeczy ją ominęły, bo ona jest taka dosyć bardzo emocjonalna, więc na pewno by bardzo to przeżyła, ale okazało się później, że ja dwie godziny nieprzytomna leżałam w domu w takich już w konwulsjach, tak? Bo ja już nawet, że tak powiem, załatwiłam się pod siebie. Więc to było naprawdę już takie takie dość dramatyczne i to były 2 godziny, więc ale wola życia we mnie była, wola walki była, bo organizm się bronił, więc no nie poddajemy się i żyjemy dalej z tą toksyczną, słodką przyjaciółką.
1: Ale żeby to życie było no trochę lepszej jakości, żeby nie było aż tak ciężko, to potrzebna jest ci pompa insulinowa i nie jest tak łatwo na nią wrócić, z tego co wiem.
2: Niestety, tak jak powiedziałam, pompy insulinowe są refundowane dla osób do 26 roku życia. Z jednej strony rozumiem, tak? Bo gdyby państwo chciało refundować te pompy wszystkim, no to już biorąc pod uwagę ilość cukrzyków w naszym kraju, a jest to już chyba grubo ponad 3 miliony.
1: I przybywa.
2: Byłoby ciężko. Tak, roku na rok przybywa, tak? Z tego, co ja rozmawiam z lekarzami diabetologami, to codziennie na przykład na 10 osób w poradni diagnozowanych jest 2-3 nowe osoby z cukrzycą. Także tych osób przybywa, więc no, gdyby państwo chciało refundować te pompy wszystkim, no faktycznie mogłoby być ciężko. Natomiast gdyby wprowadzono jakieś dodatkowe, prawda, warunki, jak komu po tym 26 roku życia finansować te pompy, byłoby zdecydowanie to dla nas dużym ułatwieniem, ponieważ koszt takiej pompy w tym momencie to jest około 25 tysięcy złotych, tak? Ta najnowsza pompa, o której ja tu mówię, o której marzę bardzo intensywnie, ta, która działa właśnie na zasadzie tej zamkniętej pętli, tak? Gdzie ona reaguje, kiedy spada mi cukier, kiedy ten cukier mi rośnie. No to jest taki koszt. Do tego trzeba dokupić jeszcze kompatybilne sensory, tak, do mierzenia glikemii z czytnikiem, z serterem, który ten sensor się zakłada i to jest też dodatkowy koszt około 2000 zł. Utrzymanie takiej pompy insulinowej miesięczne to jest też koszt w granicach 800 zł, tak? Więc no jest drożej.
1: Dużo,
2: ale
1: dużo tego.
2: Jest bezpieczniej. Aktualnie ta pompa, o której ja mówię, jest na promocji. Jak długo będzie na tej promocji, przedstawiciel medyczny nie jest w stanie powiedzieć, ale na ten moment jest to koszt około 15 tysięcy złotych. No i teraz sobie wyobraźmy, tak? Rodzina 2 plus 2, oboje zarabiają najniższą krajową albo niewiele ponad najniższą krajową, no i niestety. No i niestety no nie da się, tak? Nie da się żyć tak, żeby sobie pozwolić na taki komfort, taki luksus. Tak naprawdę taki luksus, jakim jest pompa insulinowa. Ja mam wielu znajomych, którzy mają dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego i wiem, jak jest ciężko finansowo, tak? Utrzymać takie pompy, nawet te pompy, które są gdzieś tam refundowane. Dzieciaki mają w tym momencie dużo większą refundację niż dorośli, tak z tego, co mi się wydaje. Natomiast i tak są to duże koszty. Mam kolegę, który sprowadził specjalnie dla swojej córki pompę ze Stanów, tak? Bo pompy te, pompa, o której ja mówię, jest to pompa z tym drenem, tak? Więc wyobraźmy sobie taką trzylatkę, która gdzieś tam biega, skacze i ma cały czas ten dren, no i trzeba uważać, tak? Więc ile razy to dziecko wyrwało ten dren, no to kolega stwierdził, że no trudno, tak? Trzeba jakoś się zorganizować i sprowadzili ze Stanów Zjednoczonych najnowszą pompę, która jest już bezdrenowa, którą zakładasz, uzupełniasz raz na 3 miesiące, na 3 tygodnie. Czy 3 dni, nie, na 3 dni, przepraszam, raz na 3 dni i ona sama tak podaje tą insulinę, natomiast on tylko programuje dziecku te bolusy doposiłkowe. Także no jest to luksus, tak? Myślę, że jeszcze tutaj dużo, już bardzo dużo zostało zrobione w dziedzinie diabetologii i pomocy diabetykom w Polsce, finansowaniu tej cukrzycy, prowadzeniu tej cukrzycy, natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia. Biorąc na przykład kraje zachodnie, tak? Niemcy, Holandia, tam diabetycy już w 100% mają finansowane leczenie, tak? Pompy insulinowe. Mają finansowane wkłucia do pomp insulinowych, systemy monitorowania glikemii, tak? Tam jesteś cukrzykiem i nie musisz się martwić o swoją chorobę, bo tam wszystko dostajesz, tak? Natomiast u nas niestety jeszcze dużo trzeba poświęcić środków finansowych, żeby żyć komfortowo.
1: No niestety tak jest, że w Polsce, tam gdzie państwo nie może, tam wyślę typowego Kowalskiego, typową Kowalską, a wysyła nas na zbiórkę Sandry. Sandra zbiera właśnie na taką wymarzoną pompę insulinową, jak sama powiedziała. Mercedes wśród pomp. Piękne sformułowanie. I to jeszcze na promocji, słuchajcie, 15 tysięcy.
2: Tak, jeszcze na promocji.
1: Jest do zebrania. Jakiś identyfikator zbiórki? Co wpisać w wyszukiwarkę w zbiórkę?
2: Zbiórka założona jest na portalu pomagam.pl. Wystarczy wpisać Sandra Białek-Pawłowska i zbieram na życie z pompą insulinową. Także na ten moment chciałabym już podziękować, bo jest prawie 7 tysięcy, więc już jest prawie połowa. Także myślę, że do wiosny udałoby się już ruszyć.
1: Ja sobie pomyślałam, zobaczcie, jakby się udało uzbierać, to ile ta pompa by widziała, jakieś wywiady, nagrania, różne rzeczy.
2: Zdecydowanie.
1: Cały Radom byłby zwiedzony, a i nawet okoliczne miejscowości. Pompa pełna przygód, można by powiedzieć. Sandra, no to w takim razie już idąc w kierunku końca tej naszej wspaniałej rozmowy, powiedz tak od serca, czego ja mogłabym ci życzyć na koniec naszej rozmowy?
2: Przede wszystkim na koniec naszej rozmowy, to ja bym sobie życzyła mniej stresu, bo ten stres też powoduje wysokie cukry. Mniej stresu, mniej nerwów, dobrych cukrów, no i zdrowia, tak? No bo jednak cukrzyca jest taką chorobą, której nie widać. Ale ona jest bardzo, bardzo wyniszczająca, bo ona niszczy nas, diabetyków, cukrzyków od środka. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, jeżeli te cukry są dobre, jeżeli cukrzyca jest prawidłowo prowadzona, to cukrzyk ma szansę przeżyć nawet więcej niż nie jeden zdrowy człowiek.
1: Okay.
2: I mam nadzieję, że tak będzie w moim przypadku.
1: Też mam taką nadzieję, także mniej stresu, a więcej dobrych cukrów życzę tobie.
2: Dziękuję.
1: Gościnią podcastu Super Zdrowi była Sandra Białek-Pawłowska, dziennikarka Radia SK Radom. Bardzo ci dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami. Fani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo.
2: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogu. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów.
1: Colin, znany król latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Colin. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na Colinowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, kto się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem. Ale zamiast słońca i plaży, dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu, Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
2: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
2: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
3: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczonych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu Wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem. Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kg metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. Trzy posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025. Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam sceny rockowej i

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca

0: widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskakuje fanów swoją ciążową elegancją. Mimo upałów postawiła na czarną suknię z własnej kolekcji, udowadniając, że ciemne kolory świetnie sprawdzają się latem. Jej stylizacja wywołała lawinę zachwytów w sieci, a internauci nie szczędzą komplementów dla promiennej przyszłej mamy. Ciekawe, czy czarny to nowy kolor lata. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu? Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a na ich ślubie pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Niestety, w dniu tej wielkiej radości artystka musiała zmierzyć się z ogromnym smutkiem. Zmarł jej wieloletni przyjaciel i były nauczyciel, Kirk Schwabe. To wydarzenie pokazuje, że życie potrafi być pełne zaskakujących zwrotów, łącząc euforię z tragedią w jednym dniu. A wszystko to w blasku fleszy i przy dźwiękach weselnych dzwonów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15. albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. W 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur.
0: Amerykański muzyk Jared Eames, znany jako Jared Tretin, postanowił podbić Europę, tworząc w internecie iluzję swojej popularności. Zainwestował tysiące dolarów w boty i fałszywe nagrody, by zorganizować trasę koncertową, która okazała się spektakularną klapą. Na koncerty w Londynie i Bristolu przyszło zaledwie kilka osób, a jego zespół rozpadł się w Belfaście. Eames tłumaczył, że to wszystko było eksperymentem socjologicznym, ale branża muzyczna nie kupiła tej bajki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim rondzie Zesłańców Syberyjskich doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym poszkodowanych zostało 6 osób, w tym kobieta i 8-letnie dziecko. Kierowca autobusu, który uczestniczył w karambolu, zgłaszał problemy z układem hamulcowym, co jest jedną z głównych hipotez badanych przez śledczych. Mężczyzna był trzeźwy i nie wymagał hospitalizacji. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym pod Ostrołęką. W lutym tego roku zginęła tam matka z synem, gdy ich auto zderzyło się z szynobusem. Śledczy ustalili, że winę ponosi kierująca samochodem, która zignorowała znak stop. Postępowanie zostało umorzone, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
2: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
2: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją 3 drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
1: Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
2: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści.
1: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej. Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
2: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
1: Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet trzy razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania. W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłość. przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów, David Brown Defence. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Kajetan, dręczony wyrzutami sumienia, postanawia przeprosić Paulinę za niesłuszne oskarżenia. Jednak zanim zdąży to zrobić, otrzymuje od niej niepokojącą wiadomość. Wraz z ojcem, Damianem, rusza na ratunek, by odkryć przerażający widok w jej mieszkaniu. Paulina leży nieprzytomna, a każda sekunda jest na wagę złota. Damian zachowuje zimną krew i natychmiast wzywa pomoc. Czy uda się uratować dziewczynę? Odcinek pełen napięcia już w czwartek, 9 lipca.
2: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18:25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwanie w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Kansel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
1: Barwy szczęścia powracają z niespodzianką dla fanów. Po 3 latach nieobecności na ekranie ponownie pojawi się Sergiusz, grany przez Mateusza Burdacha. W najnowszych odcinkach, które zobaczymy już tej jesieni, Sergiusz odwiedzi serialową kancelarię prawną, co zwiastuje spore kłopoty. Jego powrót to nie tylko nowe problemy, ale i całkowita zmiana wizerunku. Aktor zaskoczy widzów ogoloną głową. W tle tych wydarzeń pojawi się także Justin, który będzie miał okazję odwdzięczyć się za dawną pomoc. Produkcja trzyma w tajemnicy szczegóły, ale emocji na pewno nie zabraknie. To będzie sezon pełen niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry także pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację.
3: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
2: W Paryżu zapadł wyrok w sprawie byłego kierowcy szkolnego autobusu, skazanego na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie niepełnosprawnych dzieci. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas rutynowych przejazdów we Francji. Sprawa wywołała debatę na temat kontroli osób odpowiedzialnych za przewóz uczniów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na polu golfowym Fox Hollow w Colorado doszło do dramatycznego zdarzenia. Piorun uderzył w jednego z graczy, który trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uderzenie wywołało pożar, który strawił blisko 2 akry ziemi. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 4 godziny. Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
2: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorążych. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
2: Mieszkańcy Małopolski mogą doczekać się tymczasowego przywrócenia międzynarodowych pociągów na trasie przez Tarnów i Nowy Sącz. Grupa posłów złożyła interpelację do ministra infrastruktury, proponując wykorzystanie historycznego połączenia przez Muszynę na Słowację i Węgry. Posłowie podkreślają, że obecny brak takich połączeń prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego regionu. Zwracają się do ministerstwa o analizę możliwości i przeszkód związanych z uruchomieniem tych połączeń.
1: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści.
3: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą. W świecie celebrytów znowu się dzieje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, znani z tego, że ich życie to nieustanna telenowela, spodziewają się drugiego dziecka. Choć przyszła mama tryska radością, to jednak nie obyło się bez dramatycznych chwil. Serowska musiała skorzystać z kroplówki, by podreperować zdrowie przed wakacjami.

0: pani wpadli w panikę, ale spokojnie, to tylko chwilowe osłabienie. Ciekawe, czy tym razem imię dziecka będzie równie oryginalne jak Romeo.
1: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać.
0: Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Dwie dekady minęły jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie. Czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne 20 milionów dolarów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w Warszawskim Sądzie Okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczyna długo oczekiwany remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim. Prace ruszą w poniedziałek i obejmą obie strony mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedzeszyńskiego. Na początek zamknięta zostanie północna strona mostu, a piesi i rowerzyści będą kierowani na drugą stronę przeprawy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym zamknięciem prawego pasa w kierunku Mokotowa i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Na rondzie Zesłańców Syberyjskich doszło do poważnego wypadku, w którym poszkodowanych zostało 6 osób, w tym kobieta i około 8-letnie dziecko. Kierowca autobusu zgłaszał problemy z hamowaniem, co może wskazywać na awarię układu hamulcowego, ale to wciąż tylko hipoteza. Policja potwierdza, że kierowca był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Śledczy badają teraz zapis monitoringu i stan techniczny pojazdu, by ustalić dokładne przyczyny zdarzenia.
1: Second Hand Video, nowe polskie wydawnictwo, zadebiutowało pierwszym w historii wydaniem Blu-ray filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To kultowy film z 1971 roku, znany z absurdalnego humoru i satyry na PRL. Limitowana edycja kolekcjonerska zawiera m.in. zrekonstruowany film, buklet z esejami i dodatkowy materiał Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka. Wydawnictwo założyli Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, twórcy popularnego podcastu filmowego.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą 4-osobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak.
2: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji. Na ulicy Mrzygłockiej w Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu. 25-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, strzelał z wiatrówki do przechodniów, raniąc jednego z nich w rękę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy. Za ten chuligański wybryk grozi mu kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet do 2 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
1: Hucie Miedzi Głogów 2 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 38-letni pracownik podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. KGHM ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich swoich oddziałach. Władze firmy powołały specjalną komisję do zbadania przyczyn tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki. Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Dziś wieczorem czekają nas emocje na Mundialu w Stanach Zjednoczonych. O 21:00 Portugalia zmierzy się z Hiszpanią w hitowym starciu 1/8 finału. W nocy o 2:00 czasu polskiego gospodarze turnieju Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. Oba mecze zapowiadają się niezwykle interesująco.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3:00 rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie. Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią. a tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i 1,5-rocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl.
0: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwanie w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia. Mija 1000 dni od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Mimo obowiązującego od 9 miesięcy rozejmu, sytuacja w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Zginęło już ponad 73 tysiące osób, a 80% budynków i infrastruktury zostało zniszczone. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu za zbrodnie wojenne. Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Blondynki mogą teraz skutecznie ukryć siwiznę bez użycia chemii. Prosty napar z rumianku i cytryny pozwala zredukować widoczność siwych odrostów, jednocześnie nadając włosom zdrowy połysk. To naturalne rozwiązanie jest nie tylko tanie, ale także łatwe do przygotowania w domu. Dzięki temu można uniknąć częstego farbowania, które osłabia włosy. Domowy zapach do wnętrz może nie tylko poprawić nastrój, ale i przyciągnąć pomyślność. Wystarczy użyć ryżu lub sody jako bazy, a następnie dodać ekstrakt z pomarańczy i olejek patchoulowy. Te składniki nie tylko łagodzą napięcie, ale według tradycji mogą też przyciągać dobrobyt. Gotową mieszankę warto umieścić w centralnym punkcie pokoju, by cieszyć się jej działaniem.
2: Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce. To znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
0: Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tak zwane patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach wypytują podróżnych o pochodzenie i narodowość. Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek domagają się reakcji ministra spraw wewnętrznych, wskazując na rasistowskie podłoże tych działań. Podkreślają, że takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ciepłe noce mogą być wolne od komarów dzięki prostemu, naturalnemu rozwiązaniu. Wystarczy zmieszać 20 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego z wodą, nasączyć ręcznik papierowy i położyć go na parapecie. Ten aromat skutecznie odstrasza owady, zapewniając spokojny sen przy otwartych oknach. Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku. Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Stanach Zjednoczonych hucznie obchodzono 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a w polskim studiu telewizyjnym Polsatu pojawiła się Ida Nowakowska z rodziną. Wszyscy zachwycali się ich spójnymi stylizacjami, a 5-letni Maksymilian skradł serca widzów, wyglądając jak miniaturowa kopia taty. Ida i jej mąż Jack Herndon opowiadali o życiu na dwóch kontynentach, podkreślając, że mimo różnic geograficznych, Polska i Stany Zjednoczone są sobie bliskie pod względem wartości. Cóż, wygląda na to, że miłość do dwóch ojczyzn można przekazać nawet w modnych ubraniach. Joanna Racewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich, biorąc ślub ze sobą. W białej, zwiewnej sukni, z bukietem w dłoni, celebrowała swoją wyjątkową ceremonię. Bez pana młodego, ale za to z pełnym przekonaniem, że czas postawić na siebie. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? W końcu kto lepiej zrozumie nasze potrzeby niż my sami? Julia Dybowska znów w centrum uwagi, tym razem za sprawą swojej sylwetki, która wywołała niemałe zamieszanie na Instagramie. Influencerka, znana z luksusowego życia u boku miliardera, prezentuje na Sardynii swoją wyjątkowo smukłą figurę, która wzbudza zarówno zachwyt, jak i niepokój. Choć fani zasypują ją komplementami, nie brakuje głosów zmartwienia o jej zdrowie. Julia jednak zdaje się tym nie przejmować, kontynuując swoje bajkowe życie, pełne egzotycznych podróży i wystawnych kolacji.
2: Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, zaskoczyła fanów informacją o swojej nowej chorobie cywilizacyjnej – kciuku influencera. Okazuje się, że zbyt częste trzymanie telefonu doprowadziło do bolesnego zapalenia stawu, które utrudnia jej wykonywanie nawet podstawowych pozycji jogi. Mimo kontuzji, Maria nie traci humoru i już dziś startuje z nowym cyklem warsztatów w Warszawie. To przypomnienie, że nawet niewinne nawyki mogą mieć swoje konsekwencje. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Paris Hilton, niegdyś królowa imprez, teraz błyszczy jako przykładna mama i żona. Ostatnio cała rodzina pojawiła się na meczu Stanów Zjednoczonych z Turcją, gdzie, mimo porażki gospodarzy, to oni skradli show swoimi piłkarskimi stylizacjami. Paris, jej mąż Carter Rome i ich dzieci, Phoenix i London, zachwycili dopasowanymi strojami w barwach amerykańskiej flagi. Kto by pomyślał, że Hilton, znana z ekstrawagancji, teraz podbija serca jako rodzinna ikona stylu.
1: Colin, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Colin. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na Colinowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania.
1: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
2: 1992 roku świat muzyki oszalał na punkcie grunge'u, a Seattle stało się jego epicentrum. W tym chaosie dziennikarze z The New York Timesa dali się nabrać na zmyślony slang, który stworzyła Megan Jasper. Była recepcjonistka wytwórni Sub Pop. Słynny Lexicon of Grunge okazał się kompletną fikcją, a media przez miesiące cytowały te bzdury z pełną powagą. Cała sytuacja obnażyła, jak łatwo wielkie redakcje dają się wciągnąć w pogoń za sensacją, nie rozumiejąc prawdziwego ducha subkultur.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę autobus linii 186 padł do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Nieoficjalnie mówi się o awarii czujnika przyspieszania, co mogło sprawić, że pojazd zachowywał się, jakby miał wciśnięty pedał gazu. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Trwa analiza nagrań z monitoringu, by ustalić dokładną przyczynę zdarzenia.
2: Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 77-letniego mieszkańca Marek, który miał kierować groźby karalne wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Do incydentu doszło w piątek, kiedy mężczyzna zadzwonił na numer kancelarii prezydenta. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Sprawa trafiła już do prokuratury rejonowej w Wołominie, gdzie mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych zoo.
2: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W lesie w Jesionce odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego zaginięcie zgłoszono w środę. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledczy badają teraz okoliczności tej tragedii, ale na razie nie ujawniają więcej szczegółów. W poszukiwaniach brały udział liczne służby, w tym strażacy i operatorzy dronów. Watykan wydał ostrzeżenie dotyczące Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, uznając jego działania za schizmatyckie. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o unikanie uczestnictwa w liturgiach organizowanych przez Bractwo. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez jego duchownych są nieważne. Ekskomunika grozi tym, którzy formalnie przystępują do Bractwa, stawiając je ponad posłuszeństwem papieżowi. W Krakowie szykują się przyspieszone wybory prezydenckie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów do objęcia stanowiska jest radny Łukasz Gibała, którego majątek budzi spore zainteresowanie. Gibała deklaruje posiadanie oszczędności i inwestycji o wartości ponad 1,5 miliona złotych oraz mieszkania wartego niecałe 4 miliony złotych. Mimo to jego jedynym dochodem w 2025 roku była dieta radnego wynosząca 47 300 zł rocznie. W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa samobójczego, a sprawcą jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Rodzina i mieszkańcy są w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy borykają się z coraz większym brakiem pracowników. Eksperci przewidują, że do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć aż 4 miliony osób. W odpowiedzi ruszyła kampania Każdy talent na wagę złota, mająca na celu aktywizację osób często pomijanych przez pracodawców. Powstał też pomysł utworzenia funduszu wspierającego firmy zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Do kampanii dołączyło już 26 organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu. Dodatkowo posłowie pracują nad zmianami w prawie, które mają ułatwić dostęp do pracy osobom wykluczonym.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Ponad 4 miliony Polaków zgromadziło już w pracowniczych planach kapitałowych ponad 53 miliardy złotych. Program, który miał pomóc w odkładaniu na emeryturę, zyskuje na popularności. Jednak część uczestników traktuje te środki jako dodatkowy fundusz na wakacje czy remonty. Eksperci zauważają, że najwięcej wypłat z PPK następuje latem i w okresie świątecznym. Od tego roku osoby z niższymi dochodami mogą obniżyć swoją składkę, co może przyciągnąć kolejnych uczestników. PPK stało się jednym z najpopularniejszych sposobów oszczędzania w Polsce. Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdów, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Skorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W centrum wydarzeń znajdzie się zdrada Artura, która wstrząśnie rodziną Rogowskich. Marysia, Basia i Agnes będą musiały zmierzyć się z bolesną prawdą o romansie ojca. Szczególnie trudne chwile czekają Agnes, która jako pierwsza odkryła zdradę. W tych dramatycznych okolicznościach Natalka, blisko związana z Mostowiakami, może odegrać kluczową rolę. Jej wsparcie dla Marysi i córek okaże się nieocenione. Czy Natalka odważy się skonfrontować z Arturem i powiedzieć mu, co naprawdę myśli? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie na jaw wyjdzie tajemnica ojcostwa małej Zosi. Jakub, biologiczny ojciec dziecka Kasi, w końcu dowie się prawdy. Wokół tej afery kręcić się będą nowe odcinki, a oszustwo z podrobionym testem na ojcostwo wywoła niemałe zamieszanie. Mariusz, mimo skandalu, nie zamierza opuszczać Kasi, co potwierdzają zdjęcia z planu. Para wydaje się szczęśliwa i pełna pozytywnej energii. Czy Mariusz wybaczy Kasi kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
0: W serialu na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18.25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Kansel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Kansel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. The Office.pl powraca z szóstym sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis.
1: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych. A los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych rośnie. O miejsce studenta podchorążego ubiega się coraz więcej kandydatów. Rekrutacja na te uczelnie zakończy się 31 lipca, a w nowym roku akademickim naukę rozpocznie 2631 podchorąży. Proces naboru obejmuje testy sprawnościowe i rozmowy rekrutacyjne. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 od szwedzkiej firmy Saab. To kluczowy krok w modernizacji marynarki wojennej, który wzmacnia nasze zdolności obronne na Bałtyku. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, co przyniesie korzyści gospodarcze. Pierwszy okręt trafi do Polski w 2031 roku, a wszystkie 3 jednostki zostaną dostarczone do 2038 roku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska zwiększa wydatki na zbrojenia do rekordowego poziomu, podpisując wielomiliardowe kontrakty i zabiegając o stałą obecność wojsk amerykańskich. Jednocześnie trwa dyskusja o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, co budzi podziały w społeczeństwie. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, a 40% jest przeciw. W tle tych debat pojawiają się pytania o logistykę i gotowość społeczeństwa do obrony kraju. Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci dokuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów. Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści.
1: Janusz Palikot zaskoczył internautów, ogłaszając, że został dziadkiem. Wpis, w którym wspomina o wnuczce z Bostonu, wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie kwiatów, a nie dziecka. Na tę zagadkową informację szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, dodając żartobliwy komentarz o azylu. To kolejny przykład, jak Palikot potrafi przyciągać uwagę nietypowymi wpisami.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Przelotny deszcz będzie tylko chwilowy, ale atmosfera nabierze dzięki niemu przyjemnego, letniego klimatu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną,

0: Miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie. To Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
2: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć. Irena Santor, mimo 91 lat, wciąż potrafi zaskoczyć. Na gali odciśnięcia dłoni w Międzyzdrojach, gdzie pojawiła się w szykownym garniturze, przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej odcisk dłoni w Alei Gwiazd to nie tylko symbol uznania, ale i dowód, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że seniorka sceny muzycznej może przyćmić młodsze gwiazdy?
0: Maria Proko, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję. Nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia?
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą?
2: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni? Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Północ zatrzymano 77-letniego mieszkańca Marek, który groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna dzwonił do kancelarii prezydenta w piątek po południu. Policja szybko namierzyła i zatrzymała seniora, który teraz trafił do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty. Wczoraj wieczorem w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu linii 186. Pojazd zderzył się z tramwajem, uszkodził kilka samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych, w tym jedno dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy, a śledczy badają przyczyny zdarzenia. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności. W miejscowości Jesionka odnaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, którego poszukiwania trwały od środy. Policja z Nowego Dworu Mazowieckiego potwierdziła jego tożsamość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, badając okoliczności śmierci. Szczegóły nie są na razie ujawniane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczyna długo oczekiwany remont ciągów pieszo-rowerowych na Moście Siekierkowskim. Prace ruszą w poniedziałek i obejmą obie strony mostu, od Wału Zawadowskiego do Wału Miedzeszyńskiego. Na początek zamknięta zostanie północna strona mostu, a piesi i rowerzyści będą kierowani na drugą stronę przeprawy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym zamknięciem prawego pasa w kierunku Mokotowa i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę.
1: W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą 4-osobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak.
2: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano 2 baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników. W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
1: Góra Trzech Krzyży w Lądku Zdroju to idealne miejsce na krótki spacer z pięknymi widokami. Niewielkie wzniesienie oferuje panoramę uzdrowiska i okolicznych gór, a dojście na szczyt jest łatwe nawet dla osób, które na co dzień nie chodzą po górach. Na wysokości 493 metrów stoją trzy drewniane krzyże, które przyciągają miłośników fotografii. To miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać uroki Dolnego Śląska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 18 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki. Norwegia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 28 lat, a kluczową rolę odegrał Erling Haaland. Norweski napastnik, który już zdobył 5 goli w turnieju, zapewnił awans decydującą bramką przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz Norwegowie zmierzą się z Brazylią w Nowym Jorku, a Haaland ma szansę na kolejne trafienia. Trener Norwegii, Stale Solbakken, liczy na to, że jego podopieczny zostanie królem strzelców mundialu. Na mundialu wybuchł skandal. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, miał interweniować u szefa FIFA, by anulować czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna, gwiazdy amerykańskiej reprezentacji. FIFA podjęła bezprecedensową decyzję, co wywołało oburzenie w Belgii i krytykę byłego szefa federacji, Sepa Blattera. Dzięki tej decyzji Balogun zagra w meczu z Belgią, co zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych na awans do ćwierćfinału.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Dziś wieczorem czekają nas emocje na Mundialu w Stanach Zjednoczonych. O 21:00 Portugalia zmierzy się z Hiszpanią w hitowym starciu 1/8 finału. W nocy o 2:00 czasu polskiego gospodarze turnieju Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. Oba mecze zapowiadają się niezwykle interesująco. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3:00 rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią. tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje fanów. Na najnowszym nagraniu z planu serialu pojawiła się zagadka związana z postacią Anki, która przed laty mocno namieszała w życiu Magdy i Andrzeja. Wzmianka o tej kontrowersyjnej bohaterce, granej przez Weronikę Rosati, wywołała burzliwe dyskusje wśród widzów. Anka była znana z prób odzyskania Andrzeja i zamieszania w nielegalne interesy. Choć jej imię pojawiło się w nagraniu, nie oznacza to jej powrotu do serialu. To jedynie zabawa, przygotowana przez aktorów na Instagramie. Mimo to postać Anki wciąż budzi emocje i pozostaje w pamięci fanów. Czy kiedyś wróci na ekrany? Na razie to tylko spekulacje. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W centrum wydarzeń znajdzie się zdrada Artura, która wstrząśnie rodziną Rogowskich. Marysia, Basia i Agnes będą musiały zmierzyć się z bolesną prawdą o romansie ojca. Szczególnie trudne chwile czekają Agnes, która jako pierwsza odkryła zdradę. W tych dramatycznych okolicznościach Natalka, blisko związana z Mostowiakami, może odegrać kluczową rolę. Jej wsparcie dla Marysi i córek okaże się nieocenione. Czy Natalka odważy się skonfrontować z Arturem i powiedzieć mu, co naprawdę myśli? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poiraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. The Office PL powraca z szóstym sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
1: Złoty chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone.
3: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
2: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii, w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa.
1: Słuchacie Radia Super Expo. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce, to emocje i wspomnienia.
2: W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy zł. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kryminalni z Nysy zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 45-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło 1 lipca na trasie między Głębinowem a Skorochowem. Sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia. Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
3: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
2: Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku. Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. Madonna, nieustraszona królowa popu, znów zaskakuje. W wywiadzie dla włoskiego Vogue'a ostro skrytykowała sztuczną inteligencję, twierdząc, że algorytmy zabijają kreatywność i ryzyko w muzyce. Według niej artyści bardziej martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
3: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach. Teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, Sekcja Specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15. albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania. 2 dekady minęły jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie, czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos?
3: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona.
0: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki – Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. Watykan wydał ostrzeżenie dotyczące Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, uznając jego działania za schizmatyckie. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o unikanie uczestnictwa w liturgiach organizowanych przez Bractwo. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez jego duchownych są nieważne. Ekskomunika grozi tym, którzy formalnie przystępują do Bractwa, stawiając je ponad posłuszeństwem papieżowi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie szykują się przyspieszone wybory prezydenckie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów do objęcia stanowiska jest radny Łukasz Gibała, którego majątek budzi spore zainteresowanie. Gibała deklaruje posiadanie oszczędności i inwestycji o wartości ponad 1,5 miliona złotych oraz mieszkania wartego niecałe 4 miliony złotych. Mimo to jego jedynym dochodem w 2025 roku była dieta radnego wynosząca 47 300 złotych rocznie. W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich 8-letniej córeczki oraz matki kobiety. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa samobójczego, a sprawcą jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Rodzina i mieszkańcy są w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
1: Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano urządzenia, które zbierają dane o liczbie odwiedzających i ich trasach. Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności, nie rejestruje obrazu ani dźwięku. Celem projektu jest lepsze zarządzanie ruchem i ochrona przyrody, a jego realizacja potrwa do 2028 roku. Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego zdarzenia. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w znak i stanął w płomieniach. Gdy służby dotarły na miejsce, nie znaleziono żadnych osób podróżujących pojazdem. Policja bada teraz okoliczności tego incydentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw. Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej. Choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty. Kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
2: Polacy coraz częściej wybierają lokalne produkty, takie jak świeże warzywa i swojskie wędliny, mimo że są gotowi zapłacić za nie więcej. Niestety, dostępność takich produktów maleje, ponieważ rolnicy rezygnują ze sprzedaży bezpośredniej. Targowisk jest za mało, a małe gospodarstwa przegrywają z dużymi producentami. Eksperci podkreślają, że potrzebne są nowe bazary i wsparcie samorządów, by lokalna żywność nie stała się luksusem. Miasta, takie jak Kraków i Rzeszów, już podejmują działania w tym kierunku.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 16 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje fanów. Na najnowszym nagraniu z planu serialu pojawiła się zagadka związana z postacią Anki, która przed laty mocno namieszała w życiu Magdy i Andrzeja. Wzmianka o tej kontrowersyjnej bohaterce, granej przez Weronikę Rosati, wywołała burzliwe dyskusje wśród widzów. Anka była znana z prób odzyskania Andrzeja i zamieszania w nielegalne interesy. Choć jej imię pojawiło się w nagraniu, nie oznacza to jej powrotu do serialu. To jedynie zabawa, przygotowana przez aktorów na Instagramie. Mimo to postać Anki wciąż budzi emocje i pozostaje w pamięci fanów. Czy kiedyś wróci na ekrany? Na razie to tylko spekulacje.
2: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski stanie przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego kłamstwa zaczną się wymykać spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z Joanną, swoją kochanką, ale to nie będzie łatwe. Kiedy Joanna ponownie poprosi o spotkanie, Artur wystawi swoją żonę Marysię, rezygnując z planowanego romantycznego spaceru. Marysia początkowo nie podejrzewa zdrady, ale intuicja podpowiada jej, że coś jest nie tak. Artur, próbując ukryć romans, popełnia błędy, które mogą doprowadzić do ujawnienia prawdy. To tylko kwestia czasu, zanim Marysia odkryje tajemnicę męża.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18:25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
2: The Office PL powraca z 6. sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis.
1: Słuchacie Radia Super Express. W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
2: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisariat. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operację w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak nie doszło do jej naruszenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci do kuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
2: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie. Najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Policjanci z Wołomina zatrzymali 44-letniego mieszkańca Ząbek, podejrzanego o serię włamań do lokali usługowych. Mężczyzna usłyszał 19 zarzutów i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają, czy ma on związek z podobnymi przestępstwami w sąsiednich powiatach. Sprawa jest w toku i może się jeszcze rozwinąć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
2: Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić też 18 stopni Celsjusza. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym pobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność. Międzyzdroje znów stały się stolicą polskiego showbiznesu. A wszystko za sprawą Festiwalu Gwiazd. Na słynnej promenadzie swoje dłonie odcisnęli m.in. Piotr Głowacki i Irena Santor, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich kreacją przypominającą koszulę nocną. Magdalena Różdżka postawiła na luz, wybierając garnitur, a tłumy fanów miały okazję zdobyć autografy i zrobić sobie zdjęcia z idolami. Organizatorzy zadbali o bogactwo.

0: bogaty program, w którym nie zabrakło koncertów, spektakli i seansów pod gwiazdami. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję – nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia? Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia. Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą?
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne $20 milionów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczyna długo oczekiwany remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim. Prace ruszą w poniedziałek i obejmą obie strony mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedzeszyńskiego. Na początek zamknięta zostanie północna strona mostu, a piesi i rowerzyści będą kierowani na drugą stronę przeprawy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym zamknięciem prawego pasa w kierunku Mokotowa i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę.
1: W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Huany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych Zoo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
1: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. W Skawinie pod Krakowem doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby. W mieszkaniu znaleziono nóż, który prawdopodobnie posłużył do popełnienia morderstwa i samobójstwa. Śledczy pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń, a kluczowe będą wyniki poniedziałkowych badań ciał ofiar. Prokuratura wstrzymuje się z oficjalnym potwierdzeniem szczegółów tej tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano 2 baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników. W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji. Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8:30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy zachmurzenie całkowite oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj także maksymalnie 18 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Erling Haaland po znakomitym występie przeciwko Brazylii zapewnił Norwegii awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Dzięki dwóm zdobytym bramkom zrównał się z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe na czele klasyfikacji strzelców, mając na koncie 7 goli. Haaland jest także pierwszym od 1970 roku zawodnikiem, który w swoich 4 pierwszych meczach mundialu zdobył co najmniej 7 bramek. Norweg dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy 4-krotnie przesądzili o zwycięstwach swojej reprezentacji podczas jednego turnieju.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
2: Podczas Mistrzostw Świata doszło do kontrowersyjnej decyzji FIFA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał wpłynąć na anulowanie kary dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna, co wywołało oburzenie wśród Belgów. Belgijska federacja rozważa kroki prawne, a były szef FIFA Sepp Blatter krytykuje decyzję. Balogun zagra w kluczowym meczu z Belgią, co zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych na awans.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: A tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 16 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Aynur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W najnowszym sezonie M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego tajemnica o zdradzie z Joanną zaczyna wymykać się spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z kochanką, ale sytuacja komplikuje się, gdy Joanna nalega na spotkanie. W efekcie Artur wystawia swoją żonę Marysię, wymyślając historię o nagłej wizycie u pacjenta. Marysia, choć początkowo uspokajana, zaczyna podejrzewać, że za dziwnym zachowaniem męża kryje się coś więcej. Wkrótce może dojść do odkrycia bolesnej prawdy o zdradzie. Jesienne odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wznowienie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Proces, który został wstrzymany kilka tygodni temu, ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Decyzja ta jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa kraju i współpracy polsko-amerykańskiej. Informacje przekazano w Bydgoszczy podczas podpisywania umowy na produkcję amerykańskich pocisków manewrujących.
3: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce, to emocje i wspomnienia.
2: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy złotych. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami. Kryminalni z Nysy zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 45-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło 1 lipca na trasie między Głębinowem a Skorochowem. Sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
3: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
2: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
3: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
2: Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
1: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a prokuratura w Oławie prowadzi śledztwo, które jak dotąd nie przyniosło żadnych przełomowych odkryć. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie dały odpowiedzi, a rodzina prosi o milczenie. Może to tylko przypadek, że w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi? Detektyw Marczulewska sugeruje, że warto przyjrzeć się otoczeniu aktorki, ale prokuratura milczy jak zaklęta. Cóż, może kiedyś dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15 albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania. Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
2: Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
1: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona.
2: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie. A metro podzielono na dwa odcinki. Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
2: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. Watykan wydał ostrzeżenie dotyczące bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, uznając jego działania za schizmatyckie. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o unikanie uczestnictwa w liturgiach organizowanych przez bractwo. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez jego duchownych są nieważne. Ekskomunika grozi tym, którzy formalnie przystępują do bractwa, stawiając je ponad posłuszeństwem papieżowi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa samobójczego, a sprawcą jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Rodzina i mieszkańcy są w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Suwałkach między 9 a 13 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
1: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej. Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego zdarzenia. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w znak i stanął w płomieniach. Gdy służby dotarły na miejsce, nie znaleziono żadnych osób podróżujących pojazdem. Policja bada teraz okoliczności tego incydentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej. Choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty, kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś w Ankarze rozpoczyna się kluczowy szczyt NATO, który może wyznaczyć nowy kierunek dla sojuszu. Przywódcy państw, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będą dyskutować o bezpieczeństwie Europy. Na stole leżą miliardy euro na zbrojenia i wsparcie dla Ukrainy. Polska jest stawiana za wzór kwestii wydatków na obronność, ale nie wszystkie kraje podchodzą do tego z entuzjazmem. Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Ankara staje się dziś politycznym centrum świata, gdzie liderzy NATO próbują mówić jednym głosem wobec globalnych wyzwań.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Skorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W centrum wydarzeń znajdzie się zdrada Artura, która wstrząśnie rodziną Rogowski. Marysia, Basia i Agnes będą musiały zmierzyć się z bolesną prawdą o romansie ojca. Szczególnie trudne chwile czekają Agnes, która jako pierwsza odkryła zdradę. W tych dramatycznych okolicznościach Natalka, blisko związana z Mostowiakami, może odegrać kluczową rolę. Jej wsparcie dla Marysi i córek okaże się nieocenione. Czy Natalka odważy się skonfrontować z Arturem i powiedzieć mu, co naprawdę myśli? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po zdradzie Artura Marysia Rogowska wyjedzie na Mazury, by przemyśleć swoje życie. Tam spotka Jerzego Wielickiego, nową postać graną przez Marcina Kwaśnego. Ich pierwsze spotkanie będzie dramatyczne, gdy Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią podczas spaceru. To wydarzenie stanie się początkiem głębokiej relacji, która rozwinie się w kolejnych odcinkach. Jerzy okaże się dla Marysi bratnią duszą, a ich wspólne chwile na Mazurach przyniosą jej uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. Nowe odcinki z udziałem Jerzego zobaczymy późną jesienią. Czeka nas wiele wzruszeń i niespodzianek. W 4240 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny postanawia wykorzystać skandal z romansem Sandry Smoczyńskiej, by zebrać na nią haki i pozbyć się jej z redakcji. Sandra jednak nie zamierza się poddać i grozi oskarżeniem gwiazdy o wykorzystanie seksualne. Smolny nie daje za wygraną i odkrywa, że Sandra to oszustka z lewymi dyplomami z uczelni w Poznaniu. W tle pojawia się także były mąż Basi, Andrzej Brzozowski, co dodaje sprawie pikanterii. Czy Smolny zdoła zakończyć współpracę z Sandrą, mimo że ona wciąż ma w zanadrzu groźne informacje? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 431 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Cruz podejrzewa, że Manuel ma romans z Blanką, co może zagrozić reputacji rodziny. Tymczasem stan zdrowia małego Diegita nie poprawia się, co wprowadza smutek w pałacu. Katalina zmaga się z decyzją o przekazaniu firmy Lorencowi, martwiąc się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo postanawia wesprzeć swoją ukochaną w tej trudnej chwili. Santos flirtuje z pokojówkami, krytykując organizację pracy, a Martina nie może pogodzić się z postępowaniem matki. Serial pełen intryg i emocji, który przenosi nas do Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski nie został jeszcze złożony, ale to kwestia najbliższych tygodni. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził tymczasowe aresztowanie Ziobry, co jest krokiem w stronę jego powrotu do kraju. Wiceminister zaznaczył, że sytuacja polityka uległa ostatnio poważnym zmianom, które mogą wpłynąć na przyszłoroczne wybory.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
0: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska od początku wojny na Ukrainie przekazała jej znaczące wsparcie wojskowe, w tym 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
0: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin, to miasto, przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. 4. sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym powiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję. Nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia? Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą?

0: Dwie dekady minęły, jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie, czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 17 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie również 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych zoo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Dziś na Alejach Róż 5 w Warszawie powiewa serbska flaga, a w modernistycznym budynku mieści się ambasada Serbii. To miejsce ma bogatą historię, sięgającą czasów renesansowej willi Schmidta, zniszczonej w 1944 roku. Aleja Róż od zawsze była symbolem prestiżu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa. Po wojnie ulica odrodziła się, a teraz kontynuuje tradycje dyplomatyczne stolicy. W Markach pod Warszawą doszło do tragicznej śmierci dwóch kolarzy podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon. Prokuratura bada sprawę, a wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają urazy mechaniczne i zmiany chorobowe jako przyczyny zgonów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W dniu zawodów temperatura sięgała 40 stopni Celsjusza, co budzi pytania o wpływ upałów na tę tragedię.
2: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw wprowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. W Skawinie pod Krakowem doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby. W mieszkaniu znaleziono nóż, który prawdopodobnie posłużył do popełnienia morderstwa i samobójstwa. Śledczy pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń, a kluczowe będą wyniki poniedziałkowych badań ciał ofiar. Prokuratura wstrzymuje się z oficjalnym potwierdzeniem szczegółów tej tragedii. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8:30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Erling Haaland po znakomitym występie przeciwko Brazylii zapewnił Norwegii awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Dzięki dwóm zdobytym bramkom zrównał się z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe na czele klasyfikacji strzelców, mając na koncie 7 goli. Haaland jest także pierwszym od 1970 roku zawodnikiem, który w swoich 4 pierwszych meczach mundialu zdobył co najmniej 7 bramek. Norweg dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy 4-krotnie przesądzili o zwycięstwach swojej reprezentacji podczas jednego turnieju.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
2: Podczas Mistrzostw Świata doszło do kontrowersyjnej decyzji FIFA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał wpłynąć na anulowanie kary dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna, co wywołało oburzenie wśród Belgów. Belgijska federacja rozważa kroki prawne, a były szef FIFA Sepp Blatter krytykuje decyzję. Balogun zagra w kluczowym meczu z Belgią, co zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych na awans.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić Grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Bielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis. Polska przygotowuje się do odtajnienia listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie w latach od 2022 do 2026. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że ujawnienie tych informacji pokaże skalę polskiej pomocy i może pozytywnie wpłynąć na relacje z Kijowem. Decyzja wywołała polityczne emocje, a Sikorski ostro skrytykował opozycję, zarzucając jej złośliwość. Sprawa może stać się kolejnym punktem sporu między rządem a opozycją.
3: Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce. Gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wznowienie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Proces, który został wstrzymany kilka tygodni temu, ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Decyzja ta jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa kraju i współpracy polsko-amerykańskiej. Informacje przekazano w Bydgoszczy podczas podpisywania umowy na produkcję amerykańskich pocisków manewrujących.
3: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
3: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Mikołaj B. podszedł do stolika, przy którym jego była partnerka, 20-letnia Julia, siedziała ze swoim narzeczonym Konradem. Napastnik wyjął pistolet i oddał strzały w kierunku mężczyzny. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, próbowała bronić ukochanego, ale było już za późno. Nagle Mikołaj B. skierował pistolet w swoją stronę. Strzelił sobie w głowę i padł bez życia na chodnik. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Makabryczne sceny rozegrały się w niedzielę 16 lipca 2023 roku przed jednym z lokali przy ulicy Świętego Marcina w Poznaniu. 20-letnia Julia wybrała się na randkę z ukochanym, 30-letnim Konradem. Para spotykała się od lutego ubiegłego roku, a zaledwie kilka dni przed strzelaniną, 7 lipca, Konrad oświadczył się Julii. Para planowała wspólną przyszłość, a na randce oddawała się czułościom, ciesząc się z tego wyjątkowego czasu narzeczeństwa. Niestety, 29-letni Mikołaj B., były partner 20-latki, który nie pogodził się z rozstaniem z kobietą, postanowił to szczęście zniszczyć. Mężczyzna śledził media społecznościowe zakochanych i prawdopodobnie dzięki relacjom na Instagramie, jakie zamieszczali, ustalił, gdzie się znajdują. Para przyjechała bowiem do stolicy Wielkopolski, żeby miło spędzić czas. Najpierw wybrali się do Muzeum Szyfrów w Poznaniu. To miejsce bardzo fascynowało Konrada. Relacje stamtąd mężczyzna umieścił w swoich mediach społecznościowych. Później para wybrała się do lokalu. Konrad oznaczył na zdjęciu miejsce i narzeczoną. Mogli to zobaczyć wszyscy, którzy weszli na profil łodzianina, w tym również Mikołaj B. Gdy napastnik ich dostrzegł, wpadł w szał. Podszedł do stolika, wyciągnął broń i strzelił w stronę swojej ofiary, Konrada. Mężczyzna padł bez życia na ziemię. Jego narzeczona Julia zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Próbowała zasłonić leżącego ukochanego własnym ciałem, gdy Mikołaj B. chciał ponownie strzelić. Wszystko

dzieci i w zawrotnym tempie rozniosło się po mediach społecznościowych. Wideo jest wyjątkowo drastyczne. Widać na nim moment morderstwa, a także odebrania sobie życia przez Mikołaja B., a krzyki Julii i wołanie o pomoc to coś, o czym trudno zapomnieć po zobaczeniu tego nagrania. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Mikołaj B. zaplanował morderstwo, gdy dowiedział się, że jego była partnerka Julia zaręczyła się z Konradem. W przeszłości groził kobiecie, że zdobędzie broń i siebie zastrzeli. Nic jednak nie zapowiadało skali dramatu, jaki rozegrał się w niedzielne popołudnie. Na miejsce tuż po tych wstrząsających wydarzeniach szybko przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Ani Konradowi, ani Mikołajowi nie dało się już jednak pomóc. Obaj mężczyźni zmarli. Jeden na miejscu, drugi w szpitalu. Zamordowany mężczyzna był artystą i blogerem. Konrad Domagała działał w Stowarzyszeniu Wolne Miasto Łódź oraz był kandydatem do Łódzkiej Rady Miejskiej w wyborach samorządowych w 2014 roku. Startował z Komitetu Wyborczego Nowa Prawica, Janusz Korwin-Mikke, lecz nie uzyskał mandatu. Mężczyzna był także pracownikiem Biura Obsługi Słuchacza Filharmonii Łódzkiej. Pod koniec maja tego roku zorganizował festiwal muzyki z gier komputerowych. Po śmierci Konrada Filharmonia Łódzka ogłosiła 3-dniową żałobę. 30-latek był wieloletnim pracownikiem tej placówki, do tego niezwykle cenionym i lubianym. Jak informuje instytucja na swoim profilu na Facebooku, mężczyzna zaczynał od sprzedaży biletów, by zostać inspicjentem, a później zaczął bezpośrednio współpracować z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej. W ostatnich latach zajmował się promocją i organizacją wydarzeń w dziale rozwoju i reklamy. Był osobą wszechstronną, do tego zawsze uśmiechnięty, życzliwy, otwarty, uwielbiał rozweselać innych ludzi. Jak dodają przedstawiciele placówki, w ostatnim czasie Konrad spełnił swoje dwa marzenia. Zorganizował koncert z muzyką z gier komputerowych oraz zaręczył się z ukochaną dziewczyną, Julią. Sprawca z kolei, Mikołaj B., był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Informacje te potwierdził rzecznik instytucji. Okazuje się, że sprawca strzelaniny miał pozwolenie na broń, którą jednak stracił na początku 2022 roku. Później pozwolenie odzyskał. Jak to się stało? W czasie, gdy Mikołaj B. źle znosił rozstanie z Julią i groził jej, że coś sobie zrobi, dziewczyna wezwała policję. Funkcjonariusze pojechali do mężczyzny i zawieźli go do szpitala. Jednocześnie zapadła decyzja o skonfiskowaniu mu dwóch sztuk broni, pistoletu do celów sportowych i karabinu do celów kolekcjonerskich. Zdecydowano również o odebraniu mu pozwolenia na broń, które miał od 2018 roku. Mężczyzna należał ponadto do klubu strzeleckiego. Jak informował Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, Mikołaj B. złożył wniosek o 5 sztuk broni sportowej i 10 sztuk broni kolekcjonerskiej. Spełnił wszystkie wymogi, przeszedł kurs, zdał egzamin, przedłożył opinię lekarską i na tej podstawie taką licencję oraz zezwolenie otrzymał. Gdy odebrano mu pozwolenie, postanowił odwołać się od decyzji po pewnym czasie. Dostarczył m.in. nową opinię lekarską, a także przeszedł specjalistyczne badania w poradni medycyny pracy. Mało tego, przesłuchano nawet świadków, w tym byłą dziewczynę Julię. Żadna z tych osób nie potwierdziła, że Mikołaj B. mógłby być nieobliczalny, że mógłby stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Skoro więc nic nie stało temu na przeszkodzie, zdecydowano o tym, by Mikołaj B. odzyskał pozwolenie na broń. Policjanci wyjaśniali, że tak są skonstruowane aktualne przepisy. Mikołaj B. najwyraźniej musiał wiedzieć, co zrobić, by oszukać śledczych i specjalistów. Istnieje też druga możliwość. Problemy z psychiką i radzeniem sobie z emocjami mogły pojawić się dopiero później, a kulminacyjnym momentem mogły być właśnie zaręczyny Julii z Konradem. Po odzyskaniu zezwolenia na broń sprawca strzelaniny w Poznaniu w marcu 2023 roku miał odebrać dwa skonfiskowane wcześniej pistolety. Potem dokupił jeszcze jeden, z którego miał zabić 30-letniego Konrada i strzelić sobie w głowę. We wtorek 18 lipca zakończyła się sekcja zwłok mężczyzn, którzy zginęli przed jednym z hotelowych lokali w centrum Poznania. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu potwierdzili to, co widzieliśmy na nagraniu w sieci. Przyczyną śmierci 30-letniego Konrada miały być rany postrzałowe twarzy, a 29-letniego Mikołaja B. strzał oddany z przyłożenia w głowę. Po szokujących zdarzeniach w Poznaniu na 20-letnią Julię w sieci wylała się ogromna fala obrzydliwego hejtu, pomówień, wstrętnych komentarzy i wiadomości. Znaleźli się bowiem ludzie, którzy zrzucają winę na kobietę za to, co się stało. Pisali jej nawet, że to ona powinna zginąć w strzelaninie. Na szczęście nie brakuje także osób, które postanowiły wesprzeć poszkodowaną. Stowarzyszenie Niskie Składki, do którego należał Konrad, poinformowało na swoim profilu o zbiórce na rzecz 20-letniej Julii. Przedstawiciele stowarzyszenia przekazali, że odbywa się ona za zgodą kobiety, a uzbierana kwota zostanie przeznaczona na wsparcie terapeutyczne, wizyty, terapię oraz zakup przepisanych leków.

30-letnia Julia przechodzi teraz bardzo trudne chwile, a to, co się stało, odciśnie na jej psychice ogromne piętno. Kobieta potrzebuje specjalistycznej pomocy i opieki psychologicznej. Jej bliscy apelują o powstrzymanie się przed krzywdzącymi komentarzami i szerzeniem nieprawdziwych informacji na temat poszkodowanej. Najważniejsze, co można teraz zrobić, to dać Julii przestrzeń do tego, by miała szansę, choć będzie to niezwykle trudne, pozbierać się po tych traumatycznych wydarzeniach.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze.
2: Colin, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Colin. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na Colinowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
1: Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
0: Wiadomość ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
1: Międzyzdroje znów stały się stolicą polskiego show biznesu, a wszystko za sprawą Festiwalu Gwiazd. Na słynnej promenadzie swoje dłonie odcisnęli m.in. Piotr Głowacki i Irena Santor, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich kreacją przypominającą koszulę nocną. Magdalena Różdżka postawiła na luz, wybierając garnitur, a tłumy fanów miały okazję zdobyć autografy i zrobić sobie zdjęcia z idolami. Organizatorzy zadbali o bogaty program, którym nie zabrakło koncertów, spektakli i seansów pod gwiazdami. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania.
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
2: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
1: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne $20 milionów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Katowicach. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę również 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek.
0: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. W Skawinie doszło do rodzinnej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym kilkudniowego niemowlęcia. Śledczy podejrzewają, że 35-letni mężczyzna zabił swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura prowadzi śledztwo, a wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na brutalne obrażenia zadane niebezpiecznym narzędziem. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
1: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, wpisanym na listę UNESCO.
0: W Czarnej Białostockiej odbyły się Dni Miasta, które przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili m.in. Szeptucha, The Fellows i Voyager Music, zapewniając muzyczne emocje. W centrum miasta nie zabrakło pokazów tańca, degustacji i atrakcji przygotowanych przez SK Summer City. To coroczne święto podkreśla uroki regionu i zachęca do wspólnej zabawy.
1: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Suwałkach między 9 a 13 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
1: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej, choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty. Kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś w Ankarze rozpoczyna się kluczowy szczyt NATO, który może wyznaczyć nowy kierunek dla sojuszu. Przywódcy państw, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będą dyskutować o bezpieczeństwie Europy. Na stole leżą miliardy euro na zbrojenia i wsparcie dla Ukrainy. Polska jest stawiana za wzór w kwestii wydatków na obronność, ale nie wszystkie kraje podchodzą do tego z entuzjazmem. Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Ankara staje się dziś politycznym centrum świata, gdzie liderzy NATO próbują mówić jednym głosem wobec globalnych wyzwań.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po zdradzie Artura Marysia Rogowska wyjedzie na Mazury, by przemyśleć swoje życie. Tam spotka Jerzego Wielickiego, nową postać graną przez Marcina Kwaśnego. Ich pierwsze spotkanie będzie dramatyczne, gdy Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią podczas spaceru. To wydarzenie stanie się początkiem głębokiej relacji, która rozwinie się w kolejnych odcinkach. Jerzy okaże się dla Marysi bratnią duszą, a ich wspólne chwile na Mazurach przyniosą jej uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. Nowe odcinki z udziałem Jerzego zobaczymy późną jesienią. Czeka nas wiele wzruszeń i niespodzianek.
2: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 431 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Cruz podejrzewa, że Manuel ma romans z Blanką, co może zagrozić reputacji rodziny. Tymczasem stan zdrowia małego Diegita nie poprawia się, co wprowadza smutek w pałacu. Katalina zmaga się z decyzją o przekazaniu firmy Lorencowi, martwiąc się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo postanawia wesprzeć swoją ukochaną w tej trudnej chwili. Santos flirtuje z pokojówkami, krytykując organizację pracy, a Martina nie może pogodzić się z postępowaniem matki. Serial pełen intryg i emocji, który przenosi nas do Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać. Po wakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość, Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczkę. Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski nie został jeszcze złożony, ale to kwestia najbliższych tygodni. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził tymczasowe aresztowanie Ziobry, co jest krokiem w stronę jego powrotu do kraju. Wiceminister zaznaczył, że sytuacja polityka uległa ostatnio poważnym zmianom, które mogą wpłynąć na przyszłoroczne wybory.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyoming. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa.
2: Polska od początku wojny na Ukrainie przekazała jej znaczące wsparcie wojskowe, w tym 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, zaskoczyła fanów informacją o swojej nowej chorobie cywilizacyjnej – kciuku influencera. Okazuje się, że zbyt częste trzymanie telefonu doprowadziło do bolesnego zapalenia stawu, które utrudnia jej wykonywanie nawet podstawowych pozycji jogi. Mimo kontuzji, Maria nie traci humoru i już dziś startuje z nowym cyklem warsztatów w Warszawie. To przypomnienie, że nawet niewinne nawyki mogą mieć swoje konsekwencje. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz 5 staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli m.in. Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliznianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskoczył. Podczas koncertu w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje postanowił zamienić scenę w plan horroru. Umazany sztuczną krwią, w piżamie i z rozerwaną poduszką udawał opętanego, a sanitariusze w kaftanie bezpieczeństwa wynieśli go ze sceny. Nagrania z tego widowiska szybko obiegły internet, wywołując niemałe poruszenie. Kto by pomyślał, że koncert popowy może przypominać sceny z filmu grozy? Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły, jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie. Czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. Prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych zoo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś na Alejach Róż 5 w Warszawie powiewa serbska flaga, a w modernistycznym budynku mieści się ambasada Serbii. To miejsce ma bogatą historię, sięgającą czasów renesansowej willi zniszczonej w 1944 roku. Aleja Róż od zawsze była symbolem prestiżu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa. Po wojnie ulica odrodziła się, a teraz kontynuuje tradycje dyplomatyczne stolicy. W Markach pod Warszawą doszło do tragicznej śmierci dwóch kolarzy podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon. Prokuratura bada sprawę, a wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają urazy mechaniczne i zmiany chorobowe jako przyczyny zgonów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W dniu zawodów temperatura sięgała 40 stopni Celsjusza, co budzi pytania o wpływ upałów na tę tragedię.
2: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych.
1: Tragedia w Skawinie wstrząsnęła Polską. W wyniku brutalnego ataku zginęły 4 osoby, w tym nowo narodzone dziecko. Śledczy potwierdzili, że ofiary miały obrażenia głowy oraz rany kłute i cięte. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa, analizując zebrane dowody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali. We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3 tysięcy mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8.30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś mija 29 lat od powodzi tysiąclecia, która zalała ponad 1000 miejscowości w Polsce, pochłaniając dziesiątki ofiar. Wrocław, Opole i Racibórz to tylko niektóre z miast, które znalazły się pod wodą. Katastrofa stała się impulsem do rozwoju systemów ostrzegania i zarządzania kryzysowego. Pamiętamy o ofiarach i bohaterach tamtych dni, którzy z odwagą walczyli z żywiołem.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w czwartej rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To czwarta konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Holarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających mistrzostw świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA. Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią. Tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 17 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić Grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Bielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis. Polska przygotowuje się do odtajnienia listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie w latach od 2022 do 2026. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że ujawnienie tych informacji pokaże skalę polskiej pomocy i może pozytywnie wpłynąć na relacje z Kijowem. Decyzja wywołała polityczne emocje, a Sikorski ostro skrytykował opozycję, zarzucając jej złośliwość. Sprawa może stać się kolejnym punktem sporu między rządem a opozycją. Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia.
3: Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
2: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Polska przekazała Ukrainie pociski PAK-3 do systemu Patriot. Decyzja została podjęta na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz innych dowództw wojskowych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że przekazana ilość nie wpływa na zdolności obronne Polski. Dodatkowo Polska dąży do przeniesienia produkcji rakiet Patriot do Europy, w tym do naszego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce. To znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
2: Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia. Groszki wracają do łaski, stają się jednym z najgorętszych trendów tego sezonu. Pepco wprowadziło do sprzedaży satynową spódnicę w groszki, która łączy modny wygląd z przystępną ceną. Za jedyne 40 zł można nabyć elegancki model, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją garderobę bez nadwyrężania budżetu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
2: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Barbara Bursztynowicz, znana jako Elżunia z Klanu, po 28 latach pożegnała się z serialem, by teraz szaleć po parku w habicie zakonnicy. Ale spokojnie, to tylko sceniczna przebieranka. Aktorka wraz z mężem Jackiem Bursztynowiczem wystąpi w jubileuszowej edycji Szekspira w parku. Premiera już jutro, a na scenie zobaczymy prawdziwą paradę gwiazd. Cóż, Elżunia może i rozwiodła się z Jerzym, ale z teatrem na pewno nie.
3: A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Ola Nowak i Maciej Mazurek powiedzieli sobie tak w iście filmowej scenerii włoskiej willi. Influencerka zadbała, by każdy szczegół był dopracowany, a goście mogli podziwiać nie tylko bajkowy klimat, ale i nietypowe rytuały przedślubne, jak zakopanie kiełbasy dla dobrej pogody. Pan młody zaskoczył wszystkich swoim sfrunięciem z okna, a Roxana Węgiel dodała uroczystości muzycznego blasku. Cóż, bajka Oli i Macieja rozpoczęła się z hukiem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Roxana Węgiel Mglej i Kevin Mglej, bohaterowie pierwszego numeru magazynu SK Story, postanowili podzielić się swoimi trudnościami z początków związku. Kevinowi zajęło aż 2 lata, by oswoić się z hejtem, a Roxana, niczym doświadczona przewodniczka po świecie show biznesu, próbowała go do tego przygotować. Cóż, kto by pomyślał, że w świecie, gdzie liczy się liczba przeczytanych książek, ważniejsze okaże się, czy jesteś chudy, czy gruby. Cały wywiad dostępny w SK Story.
2: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
3: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. 4. sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
3: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni.
2: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Dead Beats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
2: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji.
1: W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. 35-letni Mateusz G. zabił swoją żonę Gabrysię, ich nowo narodzoną córkę Luizę oraz teściową Zofię, a następnie popełnił samobójstwo. Przyczyny tego dramatycznego wybuchu agresji pozostają nieznane. Społeczność jest w szoku, próbując zrozumieć, co mogło doprowadzić do tej tragedii.
2: W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
2: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, pisanym na listę UNESCO.
1: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
2: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
1: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
2: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej.
1: Na autostradzie A4 4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GiGiBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie na jaw wyjdzie tajemnica ojcostwa małej Zosi. Jakub, biologiczny ojciec dziecka Kasi, w końcu dowie się prawdy. Wokół tej afery kręcić się będą nowe odcinki, a oszustwo z podrobionym testem na ojcostwo wywoła niemałe zamieszanie. Mariusz, mimo skandalu, nie zamierza opuszczać Kasi, co potwierdzają zdjęcia z planu. Para wydaje się szczęśliwa i pełna pozytywnej energii. Czy Mariusz wybaczy Kasi kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: W 4240 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny postanawia wykorzystać skandal z romansem Sandry Smoczyńskiej, by zebrać na nią haki i pozbyć się jej z redakcji. Sandra jednak nie zamierza się poddać i grozi oskarżeniem gwiazdy o wykorzystanie seksualne. Smolny nie daje za wygraną i odkrywa, że Sandra to oszustka z lewymi dyplomami z uczelni w Poznaniu. W tle pojawia się także były mąż Basi, Andrzej Brzozowski, co dodaje sprawie pikanterii. Czy Smolny zdoła zakończyć współpracę z Sandrą, mimo że ona wciąż ma w zanadrzu groźne informacje? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN. Jacek z Love is Blind otwiera nowy rozdział w swoim życiu po zakończeniu burzliwej relacji z Julitą. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swojej nowej partnerce, Anieli, którą poznał w zupełnie codziennych okolicznościach. Ich znajomość zaczęła się na grupie biegowej, gdzie wspólne treningi przerodziły się w coś więcej. Jacek podkreśla, że to naturalny i niewymuszony sposób nawiązywania relacji, z dala od kamer i medialnego szumu. Po doświadczeniach z Julitą, Jacek stawia na spokojniejsze budowanie związku. Obecna relacja rozwija się poza medialnym zainteresowaniem, w codziennym rytmie życia. Wszystko wskazuje na to, że związek z Anielą rozwija się stabilnie i harmonijnie.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18.25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Sylwią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Sylwii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 431 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Cruz podejrzewa, że Manuel ma romans z Blanką, co może zagrozić reputacji rodziny. Tymczasem stan zdrowia małego Diegita nie poprawia się, co wprowadza smutek w pałacu. Katalina zmaga się z decyzją o przekazaniu firmy Lorencowi, martwiąc się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo postanawia wesprzeć swoją kochaną w tej trudnej chwili. Santos flirtuje z pokojówkami, krytykując organizację pracy, a Martina nie może pogodzić się z postępowaniem matki. Serial pełen intryg i emocji, który przenosi nas do Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone.
2: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
0: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii, w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce, to emocje i wspomnienia.
0: W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy złotych. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kryminalni z Nysy zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 45-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło 1 lipca na trasie między Głębinowem a Skorochowem. Sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia. Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał wyjechał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku. Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, Zdenko Ferdynand Kiepski.

0: martwią się liczbą obserwatorów niż jakością swojej sztuki. A kiedy nie walczy z technologią, Madonna odnajduje inspirację w naturze, dzieciach i tańcu, który nazywa rytualną przestrzenią wolności. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
1: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach. Teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zagości kulinarny czarodziej internetu Matteo Brunetti. Ten mistrz kuchni, znany z Masterchefa, teraz spróbuje wytańczyć kryształową kulę. Czy jego włoskie korzenie pomogą mu w rytmach samby i tanga? Cóż, jeśli jego taniec będzie tak smakowity jak przepisy, to konkurencja ma się czego obawiać. Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. W 1992 roku metalowy utwór Cop Killer zespołu Body Count wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Bush i jego ekipa rzucili się na zespół jak na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wszystko przez piosenkę o zemście na policji. W efekcie lider zespołu, Ice-T, musiał wycofać utwór z rynku, by chronić swoich współpracowników przed groźbami. Ironia losu? Kilka lat później Ice-T stał się twarzą amerykańskich służb mundurowych w popularnym serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Evergrey, zespół, który łączy metalowe brzmienia z emocjonalnymi tekstami, zagrał na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnie zmiany w składzie zespołu, w tym odejście Jonasa Ekdala i Henrika Danhaga, nie przeszkodziły im w wydaniu 15. albumu Architects of a New Wave. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gene Simmons, znany jako Demon z zespołu Kiss, postanowił zrzucić maskę i zdradzić, co naprawdę myśli o rockowych gwiazdach. Według niego rock to nie sztuka, a raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, geny i trochę cukru, który szybko znika. Simmons, który zbudował imperium na prostych riffach i teatralnych występach, pokazał, że rock to nie tylko muzyka, ale i produkt. Jego cyniczne podejście do rocka nie przeszkodziło mu jednak w stworzeniu globalnej marki, która przetrwała dekady. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania. Dwie dekady minęły jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie. Czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos?
1: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na moście Siekierkowskim w Warszawie ruszają prace renowacyjne. Od poniedziałku drogowcy zajmą się wymianą nawierzchni oraz elementów infrastruktury. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie północna część mostu, co potrwa do końca wakacji. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę i zmniejszoną liczbą pasów ruchu.
2: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona.
1: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
2: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
2: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. Watykan wydał ostrzeżenie dotyczące Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, uznając jego działania za schizmatyckie. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o unikanie uczestnictwa w liturgiach organizowanych przez Bractwo. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez jego duchownych są nieważne. Ekskomunika grozi tym, którzy formalnie przystępują do Bractwa, stawiając je ponad posłuszeństwem papieżowi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie szykują się przyspieszone wybory prezydenckie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów do objęcia stanowiska jest radny Łukasz Gibała, którego majątek budzi spore zainteresowanie. Gibała deklaruje posiadanie oszczędności i inwestycji o wartości ponad 1,5 miliona złotych oraz mieszkania wartego niecałe 4 miliony złotych. Mimo to jego jedynym dochodem w 2025 roku była dieta radnego wynosząca 47 300 złotych rocznie. W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa samobójczego, a sprawcą jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Rodzina i mieszkańcy są w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Suwałkach między 9 a 13 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
2: W Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano urządzenia, które zbierają dane o liczbie odwiedzających i ich trasach. Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności, nie rejestruje obrazu ani dźwięku. Celem projektu jest lepsze zarządzanie ruchem i ochrona przyrody, a jego realizacja potrwa do 2028 roku. Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego zdarzenia. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w znak i stanął w płomieniach. Gdy służby dotarły na miejsce, nie znaleziono żadnych osób podróżujących pojazdem. Policja bada teraz okoliczności tego incydentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw. Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy.
0: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej. Choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty, kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
0: Polacy coraz częściej wybierają lokalne produkty, takie jak świeże warzywa i swojskie wędliny, mimo że są gotowi zapłacić za nie więcej. Niestety, dostępność takich produktów maleje, ponieważ rolnicy rezygnują ze sprzedaży bezpośredniej. Targowisk jest za mało, a małe gospodarstwa przegrywają z dużymi producentami. Eksperci podkreślają, że potrzebne są nowe bazary i wsparcie samorządów, by lokalna żywność nie stała się luksusem. Miasta, takie jak Kraków i Rzeszów, już podejmują działania w tym kierunku.
1: W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić. Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GiGiBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje fanów. Na najnowszym nagraniu z planu serialu pojawiła się zagadka związana z postacią Anki, która przed laty mocno namieszała w życiu Magdy i Andrzeja. Wzmianka o tej kontrowersyjnej bohaterce, granej przez Weronikę Rosati, wywołała burzliwe dyskusje wśród widzów. Anka była znana z prób odzyskania Andrzeja i zamieszania w nielegalne interesy. Choć jej imię pojawiło się w nagraniu, nie oznacza to jej powrotu do serialu. To jedynie zabawa, przygotowana przez aktorów na Instagramie. Mimo to postać Anki wciąż budzi emocje i pozostaje w pamięci fanów. Czy kiedyś wróci na ekrany? Na razie to tylko spekulacje.
2: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski stanie przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego kłamstwa zaczną się wymykać spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z Joanną, swoją kochanką, ale to nie będzie łatwe. Kiedy Joanna ponownie poprosi o spotkanie, Artur wystawi swoją żonę Marysię, rezygnując z planowanego romantycznego spaceru. Marysia początkowo nie podejrzewa zdrady, ale intuicja podpowiada jej, że coś jest nie tak. Artur, próbując ukryć romans, popełnia błędy, które mogą doprowadzić do ujawnienia prawdy. To tylko kwestia czasu, zanim Marysia odkryje tajemnicę męża.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18:25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Sylwią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Sylwii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając 2 statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
2: The Office PL powraca z 6. sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis.
1: Słuchacie Radia Super Express. W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
0: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisariat. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operację w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak nie doszło do jej naruszenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci dokuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
0: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Policjanci z Wołomina zatrzymali 44-letniego mieszkańca Ząbek, podejrzanego o serię włamań do lokali usługowych. Mężczyzna usłyszał 19 zarzutów i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają, czy ma on związek z podobnymi przestępstwami w sąsiednich powiatach. Sprawa jest w toku i może się jeszcze rozwinąć.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i oleju. octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
0: Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, kto się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym pobie. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu

0: Organizatorzy zadbali o bogaty program, w którym nie zabrakło koncertów, spektakli i seansów pod gwiazdami. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję. Nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia? Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia. Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą?
1: Lemmy Kilmister, znany jako lider najgłośniejszego zespołu świata, zaczynał swoją karierę jako tragarz sprzętu dla Jimiego Hendrixa. Tak, zanim świat usłyszał o Motorhead, Lemmy nosił kolumny Marshalla i dostarczał LSD. To doświadczenie nauczyło go, że hałas to nie tylko efekt uboczny, ale potężne narzędzie wyrazu. Dzięki temu Motorhead stało się bezkompromisową maszyną do robienia hałasu, a Lemmy do końca życia uważał Hendrixa za absolutnego geniusza.
0: The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne $20 milionów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczyna długo oczekiwany remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim. Prace ruszą w poniedziałek i obejmą obie strony mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedzeszyńskiego. Na początek zamknięta zostanie północna strona mostu, a piesi i rowerzyści będą kierowani na drugą stronę przeprawy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, w tym zamknięciem prawego pasa w kierunku Mokotowa i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę.
1: W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Huany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych Zoo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą czteroosobową rodzinę, w tym 8-dniową dziewczynkę. Śledczy podejrzewają zabójstwo rozszerzone, a głównym podejrzanym jest 35-letni Mateusz G. Ojciec domniemanego sprawcy jest wstrząśnięty i nie może uwierzyć w winę syna, którego opisuje jako spokojnego człowieka.
1: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw prowadzonych przez Bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach Bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. W Skawinie pod Krakowem doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby. W mieszkaniu znaleziono nóż, który prawdopodobnie posłużył do popełnienia morderstwa i samobójstwa. Śledczy pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń, a kluczowe będą wyniki poniedziałkowych badań ciał ofiar. Prokuratura wstrzymuje się z oficjalnym potwierdzeniem szczegółów tej tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano 2 baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników. W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji. Magdalena P. z Podlasia została skazana na 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie swojego męża, Rafała P. Do tragedii doszło w 2016 roku, kiedy to kobieta miała bić i kopać męża, co doprowadziło do jego zgonu. Magdalena przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Sąd uznał, że kara jest adekwatna, biorąc pod uwagę, że kobieta nie była wcześniej karana i jest matką małych dzieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8.30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Erling Haaland po znakomitym występie przeciwko Brazylii zapewnił Norwegii awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Dzięki dwóm zdobytym bramkom zrównał się z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe na czele klasyfikacji strzelców, mając na koncie 7 goli. Haaland jest także pierwszym od 1970 roku zawodnikiem, który w swoich 4 pierwszych meczach mundialu zdobył co najmniej 7 bramek. Norweg dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy czterokrotnie przesądzili o zwycięstwach swojej reprezentacji podczas jednego turnieju.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
2: Podczas Mistrzostw Świata doszło do kontrowersyjnej decyzji FIFA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał wpłynąć na anulowanie kary dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna, co wywołało oburzenie wśród Belgów. Belgijska federacja rozważa kroki prawne, a były szef FIFA Sepp Blatter krytykuje decyzję. Balogun zagra w kluczowym meczu z Belgią, co zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych na awans.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: W powakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W najnowszym sezonie M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego tajemnica o zdradzie z Joanną zaczyna wymykać się spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z kochanką, ale sytuacja komplikuje się, gdy Joanna nalega na spotkanie. W efekcie Artur wystawia swoją żonę Marysię, wymyślając historię o nagłej wizycie u pacjenta. Marysia, choć początkowo uspokajana, zaczyna podejrzewać, że za dziwnym zachowaniem męża kryje się coś więcej. Wkrótce może dojść do odkrycia bolesnej prawdy o zdradzie. Jesienne odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wznowienie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Proces, który został wstrzymany kilka tygodni temu, ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Decyzja ta jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa kraju i współpracy polsko-amerykańskiej. Informacje przekazano w Bydgoszczy podczas podpisywania umowy na produkcję amerykańskich pocisków manewrujących.
2: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce, to emocje i wspomnienia.
0: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy zł. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami. Kryminalni z Nysy zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 45-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło 1 lipca na trasie między Głębinowem a Skorochowem. Sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
2: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
0: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Krzysztof Stanowski, znany twórca Kanału Zero, stał się symbolem sukcesu w polskim dziennikarstwie. Jego kariera rozpoczęła się już w wieku 14 lat, kiedy to zaczął staż w przeglądzie sportowym. Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Stanowski osiągnął imponujące sukcesy dzięki determinacji i talentowi. Jego historia pokazuje, że praktyka i pasja mogą być kluczem do sukcesu w mediach. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elvira Make, liderka zespołu Disco Polo, przeżyła prawdziwy thriller na drodze. W trakcie nocnej podróży na koncert jej auto zderzyło się z dwoma owczarkami niemieckimi, co zakończyło się poważnymi uszkodzeniami pojazdu. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel postanowił zagrać na nerwach, odmawiając pomocy, co wydłużyło powrót do domu do 8 godzin. Na szczęście Elvira jest cała i zdrowa, gotowa do dalszych występów, a fani mogą odetchnąć z ulgą.
2: Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie.
1: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a prokuratura w Oławie prowadzi śledztwo, które jak dotąd nie przyniosło żadnych przełomowych odkryć. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie dały odpowiedzi, a rodzina prosi o milczenie. Może to tylko przypadek, że w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi? Detektyw Marczulewska sugeruje, że warto przyjrzeć się otoczeniu aktorki, ale prokuratura milczy jak zaklęta. Cóż, może kiedyś dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała nasza ulubiona gwiazda.

0: Albumu Architects of a New We. Nowa płyta to dowód, że świeża krew w zespole może przynieść pozytywne efekty. A teraz, jako support Iron Maiden, Evergrey pokazuje, że marzenia, nawet te najbardziej nierealne, mogą się spełnić. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania. Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
1: Słuchacie Radia Super Express. Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
0: Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną.
1: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona.
2: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
2: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piasecznie, w rzece Jeziorce, znaleziono setki martwych ryb, głównie w okolicach ulicy Dworskiej. Służby pobrały próbki wody i ryb, aby ustalić przyczynę pomoru. Podejrzewa się, że winna może być przyducha spowodowana upałami. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą i nie wprowadzanie do niej zwierząt. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. Watykan wydał ostrzeżenie dotyczące bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, uznając jego działania za schizmatyckie. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o unikanie uczestnictwa w liturgiach organizowanych przez bractwo. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez jego duchownych są nieważne. Ekskomunika grozi tym, którzy formalnie przystępują do bractwa, stawiając je ponad posłuszeństwem papieżowi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie odbędą się przyspieszone wybory prezydenta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Wśród faworytów jest radny Łukasz Gibała, którego majątek wzbudza duże zainteresowanie. Gibała posiada m.in. mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Decyzji o starcie w wyborach jeszcze nie ogłosił. W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa samobójczego, a sprawcą jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Rodzina i mieszkańcy są w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Suwałkach między 9 a 13 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
1: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej. Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego zdarzenia. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w znak i stanął w płomieniach. Gdy służby dotarły na miejsce, nie znaleziono żadnych osób podróżujących pojazdem. Policja bada teraz okoliczności tego incydentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej. Choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty. Kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś w Ankarze rozpoczyna się kluczowy szczyt NATO, który może wyznaczyć nowy kierunek dla sojuszu. Przywódcy państw, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będą dyskutować o bezpieczeństwie Europy. Na stole leżą miliardy euro na zbrojenia i wsparcie dla Ukrainy. Polska jest stawiana za wzór w kwestii wydatków na obronność, ale nie wszystkie kraje podchodzą do tego z entuzjazmem. Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Ankara staje się dziś politycznym centrum świata, gdzie liderzy NATO próbują mówić jednym głosem wobec globalnych wyzwań.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W centrum wydarzeń znajdzie się zdrada Artura, która wstrząśnie rodziną Rogowskich. Marysia, Basia i Agnes będą musiały zmierzyć się z bolesną prawdą o romansie ojca. Szczególnie trudne chwile czekają Agnes, która jako pierwsza odkryła zdradę. W tych dramatycznych okolicznościach Natalka, blisko związana z Mostowiakami, może odegrać kluczową rolę. Jej wsparcie dla Marysi i córek okaże się nieocenione. Czy Natalka odważy się skonfrontować z Arturem i powiedzieć mu, co naprawdę myśli? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po zdradzie Artura Marysia Rogowska wyjedzie na Mazury, by przemyśleć swoje życie. Tam spotka Jerzego Wielickiego, nową postać graną przez Marcina Kwaśnego. Ich pierwsze spotkanie będzie dramatyczne, gdy Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią podczas spaceru. To wydarzenie stanie się początkiem głębokiej relacji, która rozwinie się w kolejnych odcinkach. Jerzy okaże się dla Marysi bratnią duszą, a ich wspólne chwile na Mazurach przyniosą jej uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. Nowe odcinki z udziałem Jerzego zobaczymy późną jesienią. Czeka nas wiele wzruszeń i niespodzianek. W 4240 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny postanawia wykorzystać skandal z romansem Sandry Smoczyńskiej, by zebrać na nią haki i pozbyć się jej z redakcji. Sandra jednak nie zamierza się poddać i grozi oskarżeniem gwiazdy o wykorzystanie seksualne. Smolny nie daje za wygraną i odkrywa, że Sandra to oszustka z lewymi dyplomami z uczelni w Poznaniu. W tle pojawia się także były mąż Basi, Andrzej Brzozowski, co dodaje sprawie pikanterii. Czy Smolny zdoła zakończyć współpracę z Sandrą, mimo że ona wciąż ma w zanadrzu groźne informacje? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN.
1: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4245 odcinku Na Wspólnej szykuje się prawdziwa burza wokół poznańskiej uczelni. Krzysztof Smolny, wciągnięty w skandal z fałszywymi dyplomami, podejmuje ryzykowną grę, by zdemaskować handlarzy. Wspólnie z Marceliną przygotowują pułapkę, która ma pogrążyć oszustów. Jednak sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na spotkaniu z przestępcą pojawia się Andrzej Brzozowski, były mąż Basi. Czy to on stoi za całym procederem? Czy może prowadzi własne śledztwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinki są dostępne w serwisie player.pl. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Koalicja rządowa stara się odbudować pozycję po aferze w Szpitalu Południowym, która doprowadziła do dymisji w stołecznym ratuszu. Premier Donald Tusk dał minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum. Do wtorku ma przedstawić plan reform szpitali. W razie niepowodzenia możliwe są zmiany w rządzie, a jej miejsce mogą zająć Bartosz Arłukowicz lub Jakub Szulc. Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch zastępczyń związanych z nadzorem nad placówką. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski nie został jeszcze złożony, ale to kwestia najbliższych tygodni. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził tymczasowe aresztowanie Ziobry, co jest krokiem w stronę jego powrotu do kraju. Wiceminister zaznaczył, że sytuacja polityka uległa ostatnio poważnym zmianom, które mogą wpłynąć na przyszłoroczne wybory.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
0: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi.